rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać

0: 2 Trzebnica.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo

0: zdania chorych z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Dzień dobry, o tej porze jeździ się całkiem przyjemnie. Drogi są jeszcze puste, niewiele samochodów. To mają ci szczęściarze, którzy zaczynają wcześniej, ale też musimy bardzo wcześnie wstać, prawda? Poranek chłodny, na termometrach tylko około 4 stopni, tak jest w Miliczu, Trzebnicy i we Wrocławiu. Po południu temperatura urośnie do 14 stopni, będzie słońce, trochę chmur, padać jeszcze dzisiaj nie będzie, na jutro synoptycy zapowiadają już przelotny deszcz.
6: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Celem Rosjan jest m.in. Lwów. Drony nadleciały tam po godzinie 4 nad ranem. W mieście słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB, które chwilę później zostały odwołane. Z kolei w Kijowie pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Dwie osoby zginęły, 12 jest rannych. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. Szczegóły Michał Skolimowski.
7: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
8: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
7: Służby przez całą dobę monitorują też internet, ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
6: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Proces w tej sprawie został utajniony.
9: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
6: O czym informował Mateusz Chłystun.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Sport.
6: Aż 5 bramek na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: 13 października, na szczęście nie piątek, to wtorek. Wtorek jest fajny, wtorek jest spoko.
11: A gdyby to był piątek, to co by to zmieniało?
2: To by było bliżej weekendu z kolei.
11: No to chyba, że tak kolego do tego podchodzi.
2: Tak kombinuje. No.
11: To w takim razie 13 w piątek powinien być codziennie.
2: A 13 wtorek? Co drugi piątek. Tak.

0: Zapamiętaj, tam jest takie hasło pada w tej piosence. Zapamiętaj. A z tą pamięcią różnie u nas bywa. Pochwal się wszystkim, jakie twoja córka dostała zadanie.
1: Ej,
0: do domu.
1: To jest po prostu, moim zdaniem, to jest skandal po prostu i to jest niebywałe. Moja córka musiała się nauczyć tych tego, jak to się nazywa?
0: Zbóż.
1: Zbóż.
0: Jak rozróżniać zboża? Masz grafikę zboża i tak, żeby się nauczyć pszenica, żyto, jęczmień, owies.
1: Ale powiedz mi, tak na chłopski rozum, prawda? No. Ile razy idąc do sklepu, patrząc na półkę z chlebami, zastanawiałeś się, jak wygląda ziarenko, z którego został zrobiony
0: dany bochen chleba? Nie ziarno, chodzi o kłos. A kłos cały, jak wygląda. Się uczyło. Nie uczyłeś się w szkole?
1: Uczyłem się, ale już nic nie pamiętam.
0: No właśnie.
1: Zrobił mi przed chwilą test z tego, pokazał mi jakieś żyto, owce, prose, jakieś, nie wiem, te kukurydze i powiedział, mów, co to jest.
0: I nie wiedział.
1: Nie wiedziałem.
0: Nic, nie, no, nie tylko zgadłeś, owiec, zgadłeś
1: 35 chyba? Lat temu się tego uczyłem, człowieku. I
0: wszystko jak krew w piach.
1: Do dzisiaj mi jest to do niczego niepotrzebne. Dużo jest takich rzeczy, których się człowiek uczył kiedyś w przeszłości i no, z perspektywy czasu raczej mu jest to do niczego niepotrzebne.
0: Więc dzisiaj jakby, co nam się w życiu nie przydało, o tym sobie porozmawiamy. Czy jest jakaś wiedza, która w ogóle w życiu się nie przydała?
1: Tak, bo to mnie bardzo interesuje. Czy wy też tak macie, że się czegoś uczyliście, ale no dzisiaj no nie przypiął, nie przyłatał do dzisiejszych realiów. 7268268826, zapraszamy.
0: Ja bym śmiało chciał zaproponować te twierdzenie Pitagorasa, że się nie przydaje, ale może jest ktoś, kto odwrotnie udowodni, że się przydało.
1: No to ja sobie sprawdzę, jak ono brzmiało, bo mnie zaraz zapytasz i będzie...
0: Nie będę nic pytał. Pytamy dzisiaj słuchaczy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Możecie do nas dzwonić. Możecie się też nagrywać na Messengera. Zobacz. Czy jest jakaś wiedza szkolna, która w życiu w ogóle wam się nie przydała? Dajcie znać.
1: Wpisałem twierdzenie, wyskoczyło twierdzenie snusów. SK2 Sinusów.
0: Sinusów. Popraw. Tak. Popraw. Zadzwonię do prezydenta i wiesz, i będzie po ptokach. Chyba złoś.

0: O, proszę bardzo. No akurat pani Urszula potwierdza fakt, że warto być dobrą z muzyki. Muzyka się na coś przydaje.
1: O, z muzyki. Tak, muzyka. Był taki przedmiot w szkole i oczywiście on się do życia bardzo przydaje, bo nie dość, że rozróżniamy nutki, to jeszcze niektórzy są specjalistami w tych dziedzinach i proszę bardzo, dzięki nim mamy najlepsze polskie utwory u nas w Radio SK2, 100% polskiej muzyki. 19 po 6. Co prawda są takie rzeczy, które się nie przydają, ale musi być wyjątek, który potwierdza regułę. Tym wyjątkiem dzisiaj jest Patryk. Dzień dobry.
2: Witam, cześć. Patryk, z tej strony Patryk Dekarz.
0: No właśnie, chciałem się zadać, czym się zajmujesz i teraz wytłumacz państwu, czego używasz w swojej pracy?
2: Słuchajcie, my używamy twierdzenia Pitagorasa do ustawienia kąta prostego na dachu, czyli A kwadrat, B kwadrat, równa się C kwadrat.
0: Proszę bardzo.
2: Często używają to dekarze, jest taki też skrócony wzór, czyli 3 plus 4 równa się 5 do kwadratu. Ustawiamy to, używamy tego do używania kąta prostego przeciw prostokątnych, żeby po prostu już mieli winklowy, równy dach, tak? I naprawdę używamy tego na co dzień.
0: Poczekaj, Patryk, ale 3 plus 4 to nie jest 5 do kwadratu.
1: Coś krzywe dach chyba robicie. Poczekaj,
0: no bo spadzisty.
2: 3 kwadrat, 4 kwadrat, 5 kwadrat.
0: Teraz bardziej pasuje, tak, teraz mi bardziej pasuje.
1: No i żeś wyprostował, prawda?
0: A to
1: miał być dach ze spadem. No.
0: I trzeba będzie odśmiać.
2: Ale
0: ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że jest jakieś twierdzenie matematyczne, które się przydaje w życiu codziennym, w takich prostych życiowych czynnościach.
2: Tak, są wyjątki, także jak widać, nauka nie idzie w las.
0: Dobra, Patryk, a powiedz mi,
1: a jak ci w ogóle szło w szkole z przyswajaniem tej wiedzy na przykład? Czy ty byłeś mózg matematyczny?
0: Czy życie cię nauczyło Pitagorasa?
2: Życie mnie nauczyło Pitagorasa.
0: No właśnie, tak to jest, nie w szkole.
2: Dobra, żartuję, w szkole się nauczyłem, ale tutaj faktycznie używam, no po prostu.
0: Okej, okay. Ale rozumiem, że taka delta się nie przydaje przy dachach.
2: Nie, żadna delta i inne wzory to...
0: Skrócone mnożenie też się nie przydaje w dachach.
1: A z chemii też jesteś dobry? Destylacje i te sprawy?
2: Czyli też przydaje się. Czasem przydaje się przydaje.
0: No dobra. A na przykład
2: czyli są takie wyjątki.
0: A budowa pantofelka w dachach się przydaje, czy nie?
2: Nie
1: przydaje się? To co, na bosaka robicie?
0: Kazali uczyć się nam budowy pantofelka.
1: No właśnie, każdy wie, że to chodzi o obcas, podeszwa, prawda, i też.
2: Niestety nie przydało się.
0: Dobra, ale ważne, że Pitagoras się przydał. Patryk, wysyłamy do ciebie garść nagród od Radia SK2. Dziękujemy ci ślicznie i pozdrawiamy czuło.

0: 7268 268 286. To nasz numer telefonu, można też się nagrywać na Messengera. Czy jest jakaś wiedza, która się przydała bądź totalnie nie przydała z tych czasów szkolnych w obecnym waszym dorosłym życiu?
1: Patrykowi się przydał Pitagoras, wszystkim innym się przydaje, jak wypełnić pit sam. SK2. A tego w szkole cię nie nauczą. Nie, to cię życie nauczy dopiero.
0: Na picie się uczysz.
1: O, właśnie idę na picie. Bo...

0: Czekaj na hej, nic nie mów.
1: Hej!
0: No i poszło. No, poszło, ale skopyta. Czerwone korale i bratanki, 26 minut po 6, to jest K2, hej, hej, witamy się z wami ponownie. Mamy prasę kolorową, nie zawahamy się jej użyć. Wpadka wieniawy w gorącym tańcu, oczywiście z gwiazdami. Wyciągnęła ją Iwona Pawlowicz do tańca i tak obracała Julką Wieniawą, że spod cekinów wyskoczyła niespodzianka.
2: Kiecka jej spadła. Widzisz, jakbyś był detektywem, to byś szukał po śladach. A jak szukasz jakiegoś fajnego programu, to po śladkach. SK2

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
3: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
4: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
3: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. I po reklamie.
10: Na Przypolu we Wrocławiu ostatnio dużo się dzieje. Teraz przypominamy o remoncie ulicy Żmudzkiej na odcinku od Kiełczowskiej do Litewskiej. Przeniesione są również przystanki autobusowe. Pamiętajcie o tym.

6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Skuteczna akcja służb. Podejrzani w sprawie pożaru na ziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Doszło do tego na terenie Niemiec. Dwóch obywateli Turcji czeka teraz na przekazanie stronie polskiej. A więcej o sprawie powiemy w newsach o 7.00. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, a za diesla 8,02 zł. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, jak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki taki powód wskazało 34% ankietowanych. Kolejne 30% przyznaje, że zdarza im się zaspać. Wśród kolejnych powodów są zbyt długie przygotowanie do wyjścia, zmęczenie oraz zła organizacja czasu.

0: słuchać.
1: Pani Ewelino, proszę posłuchać. Proszę posłuchać, to się pani czegoś dowie, co to się działo, jak pani była małą dziewczynką.
2: Tak, żeby nauka nie poszła w las. Znaczy, ona idzie w las bardzo często, ale różne próby były, żeby ta nauka inaczej wyglądała. I o tym teraz w kąciku odkurzającym przeglądamy newsy z tego dnia, ale nie z tego roku. Dzisiaj 2004 rok.
1: Ćwiczenia Hapkido. Hapkido. Czyli koreańskie sztuki walki mogą zostać wprowadzone do programu szkolnego. Jeśli resort edukacji doceni projekt, a kuratoria uznają, że warto go realizować. Tak pisał Dziennik Polski 13 października 2004 roku.
2: No i chyba Hapkido nie wprowadzili jednak, bo ja w 2004 jeszcze wtedy chodziłem do szkoły i nawet później jeszcze chodziłem do szkoły i Hapkido w 2004 nie było i później też sobie nie przypominam, żeby Hapkido było. Mhm. Ale wszystkie inne dyscypliny za to, takie po azjatycku, uprawiałem jako tako. Chociaż nie, przepraszam, była jedna dyscyplina taka azjatycka, której nie uprawiałem jako tako.
1: Czyli?
2: Ping-pong. Haratało się ping-ponga, pamiętam te...
1: Haratało?
2: Haratało się ping-ponga w tam, gdzie szatnie były. Fajnie było.

0: No i fajne te gitary, nie zapomnimy ich nigdy, aż do następnego razu, kiedy pojawią się łzy na naszej antenie. 10 minut do 7.
1: No i mamy kolejne SMS-y w sprawie tego, co nam się ze szkoły nie przydaje w życiu.
0: No.
1: Dobrusia na przykład napisała, w latach 80., kiedy byłam w liceum, statystyka wydobycia węgla na ocenę, na geografii oraz na biologii. Kucie na blachę po łacinie rodziny grzybów. Po co? Się pytam. Tyle pamiętam, że grzyby po łacinie to mykenos. Pozdrawiam Dobrusia.
0: A to bardziej po grecku brzmi mykenos.
1: Prawda? Nie, jak falafel troszkę. I mamy jeszcze od Marcina SMS. Jak rozliczać się z podatku, to nikt nie uczy. Ale jakie wiatry wieją w Afryce, to trzeba było koniecznie się nauczyć. I nie wiadomo po co to komu.
0: No
1: jak
0: to nigdy nie wiesz, kiedy wiatry dotrą do twojego nosa.
1: Nie uczyłeś się o Passatach?
0: No, Oplach.
1: Oplach, Corsach, Golfach.
0: Oktawiach.
1: Właśnie. No, no coś drogi, było. To się przydaje w motoryzacji.
0: Dobra,
1: później.
0: Ale jest też druga strona medalu. Jest to, co trzeba robić i co musi się przydawać. Słuchamy.
2: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, że ja tak w pracy to muszę liczyć wszystkie jednostki w milimetrach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. W
1: wszystkie
0: milimetrach.
1: Jednostki w milimetrach.
0: Milimetrach,
1: pan powiedział,
0: czyli ktoś tu techniczny, ktoś tam jest, albo pracuje no, w jakichś takich towarzyskich
1: tak,
0: rzeczach.
1: Bo
0: nie?
1: To jednak, wiecie, no lepiej powiedzieć, że coś ma
0: 150 mm niż 15 centymetrów.

0: No, a tutaj za niedługo będzie trzeba pomyśleć, zobaczymy, czy nauka wam się przydaje, czy nie, bo nauka jakby pojawia się w naszej zabawie Ściemnia się, która jest po siódmej. 100 zł do wygrania, chcielibyśmy dzisiaj stówkę komuś też rozdać, mówię też, bo wczoraj w końcu się udało Marcinowi.
1: Marcin był genialny z wiedzy o używaniu moczu przez starożytnych Rzymian. Tak więc, no i widzicie, i nie, taka wiedza się przydaje.
0: Tak,
1: no.
0: Nie dał się wkręcić.
1: Dlaczego oni tego w szkołach nie uczą?
0: No właśnie. No.
1: 726-826-826 albo Messenger. Tam już w tym momencie możecie się zgłaszać do naszej zabawy Ściemnia się, która już po godzinie siódmej.
0: A powiedziałeś na Messengerze
1: też? Nie powiedziałem.
0: To na Messengerze też się możecie zgłosić.
1: A to powiedziałem.
0: A powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem, tylko jak się zgłaszać.
0: No jak zawsze, trzeba nam sprzedać jakąś ściemę, żebyśmy my wiedzieli, że wy w ściemy potraficie. A możemy dzisiaj zdradzić, podpowiedzieć troszeczkę. No. Dzisiaj się przyda wiedza na pewno z botaniki.
1: Tak. I z filmów kreskówkowych.
0: Tak. No, to już zdradzamy. Jeśli jesteście w to dobrzy, no to zgłoście się. Może stówkę zgarniecie po godzinie siódmej. Jeszcze raz. 726-826-826 to SMS-owo. A jak się chcecie zgłosić przez Messengera, to tam zostawcie nam swój numer telefonu. SK2

0: promocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
14: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
17: W Karkonoszach spadł pierwszy śnieg. Niektórzy już zaczynają powoli myśleć, na przykład ja, o wymianie opon. W centrum Wrocławia mamy już większy ruch, dłużej postoimy na światłach. Dojazdówki od strony tutaj Trzebnicy zaczynają powoli zwalniać. Dzisiaj 14 stopni maksymalnie tyle będzie i we Wrocławiu, i w Miliczu, i w Trzebnicy właśnie. Poranek mamy jeszcze chłodny, wiatr jest słaby, mgły, uwaga na mgły. W terenach niezabudowanych jest gorsza widoczność. Poza tym życzę miłego dnia.
18: Zbliża się 7 newsy SK2. Anna Łobocka. Podejrzani w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
19: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
20: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
19: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
19: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
18: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. To po śmiertelnym postrzeleniu 41-latka podczas interwencji w Nowym Sączu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
22: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
18: Policja zabezpieczyła nagrania z kamer policjantów. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach gór zimowe warunki nadal obowiązują, mówi ratownik TOPR-u Mieczysław Ziać.
0: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
1: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
18: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konieczne w wysokich górach są też raki, czekan i kask.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: SK2 Sport.
18: Czeka nas polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sałankio w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek, a spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
24: 7:02, przypomniał mi się mój sen, że no. Byłem u ciebie, Jarząbku, w mieszkaniu.
25: No, jak jest, jak było?
24: Drzwi się otwierały w prawo.
25: Nie, to u mnie się otwierałem w lewo.
24: Cały przedpokój był w zielonych płytkach.
25: Nie, u mnie jest na biało.
24: Po prawej stronie była taka wnęka na szafę, a szafę tam nie było.
25: Ja to mam szafę po prawej stronie.
24: I miałeś kaloryfer z łazienki w przedpokoju.
25: To ty śniłeś, że byłeś u kogoś innego, a nie u mnie.
23: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
25: No, to jak wam się teraz przyśni, że ktoś wam błota do domu naniósł, to już wiecie, że kolega Dawid Wajda was nawiedził w nocy.
24: Że to
25: no.
24: Ja,
25: no,
24: tak?
25: A co, ja?
24: Okej, okay, ale
25: ja
24: to...
25: u siebie śpię.
24: Dobrze, no sen to sen, nie?
25: Sen to sen,
24: a
25: no.
24: A tobie się nic nie śniło?
25: Co mogło im się śnić? No nie będę
24: teraz pamiętasz.
25: No nie pamiętam. No to musiał być naprawdę dobry sen, że go nie pamiętam. Że,
24: tak.
25: No.
24: Jak po dobrej imprezie.
25: Taki piątkowy,
24: no. A wtorek jest. Aha. Dzień dobry raz jeszcze. Grupa Kobi już gra za chwilę Sanach.

0: Nie być cichosza, jednak głośno się zrobiło o tym utworze od Sanach. To jest numer jeden naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą cały czas możecie głosować na sk2.pl. Kolejne notowanie już w piątek po 18.
1: Tymczasem 10 po 7. Na pewno kojarzycie, pod koniec sierpnia weszło takie rozporządzenie, które umożliwia przeniesienie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do naszego polskiego rejestru stanu cywilnego. No i są dane. Do końca ubiegłego tygodnia w polskich rejestrach wpisano aż 516 takich aktów. 516 aktów małżeństw jednopłciowych wpisano.
0: Jak się władza zmieni, to nie będzie wpisywania, się zacznie wypisywanie. SK2

0: Teraz opanowanie, bez dreszczy. Emocje oczywiście będą, ale to trzeba na spokojnie. Wtedy jest szansa, żeby coś ugrać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Tą stówę. A z nami Dorota, która się przyznała poza anteną, że tylko dwa razy udało jej się zgadnąć, co
0: jak
2: to jest.
0: Jak tak słucha
2: ściemą.
0: Codzień.
2: Tak.
0: Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: No, a i się zgłaszałaś się, udało. W końcu dzisiaj ty będziesz miała szansę, żeby odgadnąć, gdzie, po której stronie jest ściema. Przypominam, że zawsze jakaś ściema jest. Może być jedna, mogą być dwie. I teraz pytanie, po której stronie ta ściema się znajdzie. Czy po Jarząbka stronie, czy po Wajdy stronie, czy zarówno Jarząbek i Wajda będą ściemniać. To jest twoje zadanie. Jak my powiemy swoje zdania, to będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Jasne?
3: Jasne.
2: Dobra, no
0: dobrze,
2: to słuchaj się uważnie.
0: Gotowa, życzymy powodzenia, słuchaj uważnie,
2: dobrze.
0: Może się uda.
2: I Jarząbeczek mówi tak, uwaga. Myszka Miki w pierwszych komiksach i filmach nie nosiła białych rękawiczek.
0: Wajda mówi tak, banany rosną na drzewach. Kto ściemnia?
3: Pierwszy z Myszką Miki.
0: Pierwszy ściemnia. Jarząbek ściemnia, no to...
2: Wiesz co, nie udało ci się trzeci raz.
0: Nie dało rady, moja droga. Banany są ściemą. Bananowiec nie jest drzewem, lecz gigantyczną byliną, rośliną zielną. Jego pień składa się ze ściśle owiniętych wokół siebie liści.
2: Tak,
0: czyli
2: jest.
0: Bananowiec nie jest drzewem, więc banany nie rosną na drzewach, tylko na krzewie.
2: A jeżeli chodzi o Myszkę Miki, to rękawiczki dodano jej dopiero w 1929 roku w filmie The Opera House, aby dłonie myszy były lepiej widoczne na czarno-białym tle.
0: Proszę bardzo, czyli Myszka Miki to nie ściema, tak. A banany dzisiaj były ściemą. Nagrody pocieszenia lecą do ciebie, Dorotko, dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnych chętnych, którzy tak jak Dorota co dzień słuchają i być może dzisiaj trafili, że ściema była w bananach, a nie w Myszce Miki. Jutro też będą ciekawe zdania i tak. Nie powiemy na razie nic
2: i uważajcie czasami, bo w bananach oprócz ściemy są też pająki, trzeba uważać. Ściemnia

0: Jeszcze raz opowiemy o Heizerach, bo tutaj duży nagłówek w prasie. Żona Heizera już zarabia na nazwisku.
1: O, proszę.
0: Proszę bardzo, coraz więcej obserwujących ma. Jeszcze nie...
1: Na tych Instagramach pewnie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, no. Ta młodziutka Bianka jeszcze do niedawna miała konto prywatne i nieco ponad 300 obserwujących, a 3 dni po ślubie wszystko się zmieniło. Jej konto ma już ponad 70 tysięcy obserwatorów. Ostatnio nawet wrzuciła nagranie, na którym reklamuje kurtkę.
1: Proszę bardzo. Znaczy, od dawna wiadomo, że na nazwisku Heizer można zarobić i to całkiem niemałe pieniądze i to na czysto. SK2

inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
11: I po reklamie.
12: We Wrocławiu jedziemy już bez przeszkód przez skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Tramwaje 3 i 5 też wróciły na swoje trasy. W okolicach Krynicza na S5, zapamiętajcie, tam zwalniamy do 80 km na godzinę przez ustawianie ekranów. No i mamy już przeziębienia przez różnice temperatur. Są nieobecności w szkole i w pracy. Dzisiaj po południu w Miliczu, Żmigrodzie, Trzebnicy i we Wrocławiu 14 stopni. Będzie więcej słońca niż to było na przykład wczoraj.
13: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Stary Brus koło Włodawy. Zapalił się dom jednorodzinny, mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
14: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
13: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich. To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu. Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. 14 milionów dolarów. Za tyle została sprzedana czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem. Koszykarz wystąpił w niej w finałach ligi NBA w 1998 roku.

0: No ale pozwało,
1: to
0: nie?
1: Dobrze, żeś dograł i teraz widzisz, to po tantiemkę można się zgłosić,
0: można.
1: Prawda?
0: Bam, bam tylko zrobiłem, jak Crazy Frog po prostu. 22 minuty do godziny 8, teraz newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
2: No na pewno niekoniecznie tego roku.
0: 21 lat temu.
2: Tak.
0: Akurat w tym przypadku.
2: Uczelnie techniczne przyjmują osoby, które na maturze nie zdawały matematyki czy fizyki, tylko przedmioty humanistyczne. Zanim odpadną oni ze studiów, zdążą poprawić statystyki uczelni. Tak pisało Życie Warszawy 13 października 2005 roku. I powiem wam, że ten trend jest modny do dzisiaj. Nieważne, czy się skończy, ważne, że się studiuje,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, nawet jak na uczelni się było jeden dzień, tak, to można mówić, moja uczelnia.
2: Ja byłem 11 lat. Spokój powinni mi tam zrobić. Z kuchnią, łazienką. 2.

0: Ale my jesteśmy.
1: My jesteśmy i grzyby jeszcze są, się okazuje.
0: I ciekawie, jak długo one jeszcze pozostaną? I teraz odpowiedź na to pytanie, moi drodzy. Tak. Jak długo grzyby w lesie?
1: Bo jest taki nagłówek, pod którym kryje się kalendarz leśnej przyrody wydany przez Lasy Państwowe w 2016 roku. On podobno obowiązuje dalej. I z tego kalendarza wynika, że do października wyrastają koźlarz babka, koźlarz czerwony, maślak zwyczajny, czubajka kania, szmaciak gałęzisty.
0: A z kolei do listopada możecie znaleźć pieprznik jadalny, czyli kurka, podgrzybek brunatny, mleczaj ryc, gołąbek zielonawo-fioletowy, purchawka chropowata, łuszczak zmienny, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, opieńki miodowa i ciemna, a także gąskę zieloną można
1: trochę
0: znaleźć.
1: Trochę tych grzybów jest, na zbiory śmiało jeszcze można chodzić i to powinien być challenge z nożem w roli głównej. Kto nazbiera więcej grzybów?

0: Stwórzmy sobie taki prywatny bal. Po 8 zagramy w Państwa Miasta o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia SMS-owe na przykład do nas. Można też to zrobić przez Messengera. Tylko pamiętajcie, bo zapominacie o tym, że jak się zgłaszacie przez Messengera, to my potrzebujemy numeru telefonu, żeby do Was oddzwonić.
0: Tak, dzisiaj zgłaszamy się właśnie tym, co zabierzemy na taki prywatny bal. Najlepsza rzecz, którą weźmiecie ze sobą na prywatny bal.
2: SK2.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: I po reklamie.
11: We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu dzisiaj sporo słońca, mało chmur, a temperatura urośnie do 14 stopni, chociaż czasami może nawet być 15 kresek na termometrach. I warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, wybrać się na spacer, na rower albo na grzyby, bo są naprawdę w okolicy ludzie, mówią, że wiaderkami zbierają. Jutro co prawda w naszym regionie jeszcze cieplej niż to dzisiaj, bo około 17-18 stopni, ale na jutro synoptycy zapowiadają przelotne deszcze.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły dwie osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Tam są trzy ofiary. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza dziennikarka Marta Radio.
13: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na trzy budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
12: 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To w związku z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
14: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
12: Do tej pory w związku z aktami przemocy przeprowadzono w szkołach ponad 80 tysięcy kontroli. Zatrzymano 135 osób. Prokuratura zajęła się sprawą posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania.
15: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
16: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzają
0: sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
15: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
0: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
15: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
12: A informacje w sprawie posła Kołodziejczaka zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Sport. Wraca piłkarska Liga Mistrzów w drugiej kolejce. Hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14:00.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Widziałem w internecie to zdjęcie, jak pan Kołodziejczak stoi koło pana Rutkowskiego. No. I był taki podpis, to Krawczyk i Norek, kiedy w końcu się dorobili.
17: Dobra, nie śmiej się z pana Kołodziejczaka, widać, że jest w proszku, nie? No. A poza tym, no, koledzy z partii postawili na nim kreskę, powinien się cieszyć.
16: Totalna rozsypka.
18: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
16: Trzy po ósmej. To chciałeś powiedzieć.
17: To chciałeś powiedzieć?
16: Tak. I że wszystko jedno. To z dedykacją. Dla tym, którym nie ważne, czy wtorek, czy środa, przestań pociągać tym nosem. Grupa wideo
17: jest teraz. Ja mam katar akurat inaczej niż pan.

0: Kasia wróciła z Japonii, powiedziała, że w Japonii mają te toalety z ciepłymi deskami.
1: No i fajnie, tak na takiej cieplutkiej sobie usiąść.
2: Jak mają toalety z ciepłą deską i regulacją mycia?
1: Ludzie dzielą się na dwa typy. Mógł, takie, ci, którzy lubią się usiąść sobie na ciepłej desce i ci, którzy nie lubią. Wiesz, jak zaliczasz się do tych, co nie lubią. Tak,
0: ja lubię,
1: dlatego szokuje cię, jak słyszysz, że w Polsce też takie rzeczy są, tak?
0: Słuchajcie, pan minister rolnictwa ostatnio zakupił sobie, znaczy nie wiem, czy ostatnio, ale ma.
1: Nie wiadomo, czy to pan minister, po prostu odkryli
0: w ministerstwie rolnictwa u pana ministra.
1: Poczekajcie, cicho, uspokój się. Tam w tym ministerstwie, w tym budynku jest taka jedna toaleta, która naprawdę jest on.
0: Tak.
1: I tutaj są w mediach wypisane opcje tej toalety on w ministerstwie rolnictwa.
0: Posłuchajcie, czego ta toaleta nie ma po prostu? Mycie tylne i damskie.
1: Jest dysza trzy w jednym.
0: Mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny.
1: Podgrzewane siedzisko jest.
0: Regulacja temperatury.
1: Regulacja ciśnienia wody.
0: Regulacja pozycji dyszy.
1: I suszenie ciepłym powietrzem i tryb turbo. Też.
0: Jest nawet, uwaga, czujnik zajętości.
1: Boziu, czego to nie ma? Tak. Czego to nie ma?
0: Ale czujnik zajętości na desce klozetowej? Czyli chodzi pewnie o to, że ten ministerialny tron wie, kiedy pan minister w ministerstwie robi, a kiedy ma przerwę. SK2.

0: Pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło ze swoim sezonem w Radiu SK2. 18,
1: sami panowie w tej SK2
0: 18 teraz. Minut po 8. To by się zgadzało. Dzisiaj taki męski pojedynek.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Testosterony gotowe?
0: Gotowe.
1: Gotowe. Artur i Tomek, gotowe. Dzień dobry.
4: Witamy.
0: Cześć chłopaki, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
4: Jasne. Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Artur.
1: No, Artur z Arturem, proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
1: Prawo.
0: Artur kręci Arturowi. Ładnie, ładnie, ładnie. Jak wykręcił Artur Arturowi, także jest litera S. S jak słońce nasze piękne, świecące.
1: Czyli taka gwiazda.
0: Jest za chmurami. S, litera S. S. 20 gotowy? Sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Serbia.
1: Miasto.
4: Sopot.
1: Znana postać.
4: Jak?
1: Okej. Okay. Roślina.
4: Słonecznik.
1: Kolor.
4: Srebrny.
1: Zawód.
4: Strażak.
1: Sam.
0: Samochód nie by było. Był, ale się czas skończył. Ja nie usłyszałem znanej postaci. Nie,
1: nie
0: wiem.
1: Usłyszałeś?
0: A ty usłyszałeś?
1: Usłyszałem.
0: Cwaniaczku?
1: Usłyszałem.
0: Co
1: tylko
0: usłyszałeś?
1: Od którego Artura chcesz usłyszeć tą postać?
0: Od ciebie najpierw.
1: Ode mnie?
0: Tak.
1: Sławomir.
0: Sławomir?
1: Sławomir.
0: Tak? A co powiedziałeś, Artur?
4: Sławomir.
1: No Sławomir.
0: Tak powiedziałeś?
1: No tak, no,
0: teraz
1: tak
0: to
1: mówię. Gdybyś się jego zapytał najpierw, a nie mnie, to no. Tego nie. Ja usłyszałem Sławomir. Zaliczam.
0: No dobrze,
1: koniec,
0: to
1: kropka.
0: 6. 6 punktów w takim razie ma Artur. Zobaczymy, jak sobie poradzi Tomek. W prawo, w lewo?
4: To w lewo może być.
0: W lewo. I dziękuję, bo mi jest wygodniej w lewo.
1: I proszę cię bardzo, widzisz?
0: Ale znowu się coś psuje koło, bo coraz dłużej się kręci. Zaraz się znowu złamie ten plasticzek. Litera F. Litera F. Jak,
4: okay.
1: Jak fotografia.
0: Na przykład. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Francja.
0: Miasto.
4: Florencja.
0: Tytuł filmu?
4: Kurczę, no.
0: No.
1: On takie jabadabadu.
0: Na przykład.
4: Clinton.
0: No, imię. No, już nie zmieścimy. No, nie zmieścimy.
4: Trudno.
0: No, za długo nad tym filmem się zastanawiałeś. Fuchs, no, polski
1: tak,
0: film jest jeszcze.
1: Tak, no.
0: No, byłoby tego troszkę. Trzy. Trójeczka na szynach. Tomek dla ciebie. Także, no, Artur zgarnia prezent marzeń.
1: Brawo! Brawo! Brawo!
4: Dziękuję.
1: Jaka radość niewymuszona. Artur, ja tam słyszałem, że ktoś ci podpowiadał.
0: Któż to był?
4: A, dziewczyna, troszkę.
0: Dziewczyna, jak ma dziewczyna na imię?
4: Ola.
0: Ola, ola que pasa, no. Por favor.
1: No to teraz będziesz miała co sprezentować, Oli. Bardzo fajnie, prezent marzenia wartości 500 zł leci do Artura, do Tomka lecą prezenty pocieszenia, a państwa miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: sytuacja skomplikowała się w tym utworze. Często to powtarzam. Dziewczyna mojego chłopaka. Monika Brodka w Radiu SK2 100% polskiej muzy. U nas 24 minuty po 8.
1: Zapamiętajcie te nazwiska. Mariusz Stępień, Ernest Buć i Łukasz Grudowski. To są zwycięzcy 10 Mistrzostw Europy w łowieniu karpi. W Czechach to się odbyło.
0: Tak, Polacy ponownie mistrzami Europy w łowieniu karpi, bo obroniliśmy tytuł mistrzowski. Trzeci raz w historii wygraliśmy.
1: Brawo.
0: Ustanowiliśmy nowy rekord łącznej masy złowionych karpi.
1: Łącznie
0: wynoszący
1: 76 kg 920 gramów dokładnie.
0: Brawa.
1: Co do grama.
0: Brawa. Patrząc na to, jak co roku przed świętami rośnie cena karpia, można powiedzieć, że Polacy się obłowili.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Gdy dobre się kończy,
3: lepsze się zaczyna.
2: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
3: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
2: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
3: Umów się na jazdy testowe
2: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
3: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
8: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
0: I po reklamie.
9: Mamy poranny szczyt komunikacyjny na dużych skrzyżowaniach we Wrocławiu. No postoimy, 3-4 zmiany świateł, droga dojazdowa tutaj z Trzebnicy też się przyda.

0: termometry we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu. No ale na jutro przydadzą się parasole albo kurtki, z kapturem przylotnie popada.
1: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Atak dronów u wybrzeży Bułgarii na Morzu Czarnym. Trafione zostały dwa statki, jeden z nich zatonął. Poinformował o tym bułgarski premier. Nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To w niej papież przejdzie dzisiaj operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Prezydent Peru zaostrza dyscyplinę w szkołach. Keiko Fujimori zapowiedziała zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i używania telefonów w klasach. Nowe wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych.

0: Takie mamy czasy, że jak coś się gdzieś napisze, to to zostaje, można do tego dotrzeć i o tym właśnie w kąciku odkurzającym. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale w zupełnie innych czasach.
1: I w zupełnie innym kraju.
0: No tak, czasami się tak zdarza, że coś się dzieje, co się dzieje nie tu, tylko na obcej ziemi, ale dalej tej ziemi.
1: My z ziemi polskiej do włoskiej teraz idziemy.
0: Tak, papież Franciszek oddał podarowany mu w czerwcu kosztowny motocykl Harley Davidson dyrekcji schroniska Caritas w Rzymie. Papież oddaje motocykl, by pomóc bezdomnym z Rzymu. Pisał Newsweek 13 października 2013 roku.
1: I zobaczcie, co kraj to obyczaj, prawda? Tak. Ja przypomnę, że u nas to bezdomny dał dwa samochody księdzu dyrektorowi z Torunia.

0: Utwór zatytułowany SOS.
1: Z kropeczkami, czyli SOS, tak, ale razem to jakiś sos może być.
0: Sos.
1: Borowikowi
0: sos.
1: Na przykład, nie?
0: No, sos pomidorowy może być.
1: Na
0: no,
1: przykład.
0: No.
1: Takie sosy na pewno się pojawią na stole. Ja się martwię w ogóle, czy nam talerzy starczy. Myślisz, że nam starczy talerzy?
2: Starczy nam talerzy. Tak, spokojnie. Będziemy, słuchajcie, do 6 listopada w każdy poniedziałek, środę i piątek będziemy wybierać kogoś z was, kto zagłosował w plebiscycie.
1: Będziemy. Już to robimy.
2: Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl i zapraszać będziemy do loży VIP na Narodowy na konsumpcję tego dania, które wygra. Chodzi o zupę, chodzi o drugie danie. Na to możecie zagłosować. Możecie też dodać swoje propozycje. Tu ktoś napisał, że propozycja dania głównego. Twoja propozycja jest taki, no, no. Tak, taki podpunkcik. I ktoś napisał, zrobiłbym sobie chleb z dżemem, gdybym miał dżem, ale nie mam chleba.
1: To jest prawdziwe polskie danie, jak studiujecie oczywiście. No i moi drodzy, jeżeli wejdziecie sobie na przykład dzisiaj albo jutro jeszcze na sk2.pl albo i pojutrze też, wypełnicie formularz, zagłosujecie, no i napiszecie, dlaczego chcecie być z nami przy jednym stole, to być może to właśnie wy wylądujecie właśnie w loży VIP na Stadionie Narodowym, dostaniecie 500 od nas na jakieś tam drobne pamiąteczki z Warszawy, no i oczywiście nocleg w fajnym hotelu.
2: No, no, no, no to fajnie.
1: Czy
2: to
1: ja muszę wrócić więcej? Chyba nie.
2: Jutro będziemy szukać kolejnej osoby, która zasiądzie z nami podczas prawie wigilijnego stołu.
1: Ja mam pytanie, bo jak oni dadzą nam obiad,
2: no,
1: to czy dadzą też coś do popicia? Nie wiem. Kompot?
2: Sok.
1: Sok?
2: Z gumy jagód.
3: Najbardziej polski obiad w radiu SK2.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: A jakby na przykład jak poliester była?
1: No też okej.
0: Okay. No,
1: też okej. Okay.
0: No.
1: Bawełna.
0: Bo oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: No.
0: Co to jest?
1: Wełna, jak no, wełna.
0: Oczywiście.
1: Wełna milutka, cieplutka.
0: Naturalnie. A jakby sobie zrobiła z kartonu coś?
1: To nie.
0: Nie?
1: Nie. Chociaż kartony na to Polaka to by przystało. Jeszcze trochę taśmy klejącej trytytki i wszystko było dobrze.
0: Ej, nie mówiliśmy o tym, ale dzisiaj jest ten, dzień bez Stanika.
1: No właśnie się dziwimy, że Kasia taka nieprzygotowana do studia przyszła.
0: Totalnie. Nie włączyłeś jej mikrofonu, nie ma jego... Włączyłeś?
2: Tak. Włączył, lecz cóż ja mogę powiedzieć?
0: No cóż możesz powiedzieć?
1: Czemu nie świętujesz,
2: a
1: Kasia?
2: A dlaczego Jerzy na przykład?
0: A dlaczego ja
1: nie świętuję? Świętuję?
0: Ja świętuję, codziennie świętuję. No, prawda?
2: To jest tyle negatywnych jakby tutaj już zaprzeczeń różnych, znaczy, takich jest, konwenansów różnych.
1: Ja też na przykład świętuję.
0: Jest dla ciebie...
2: A jak ty świętujesz?
1: No nie mam Stanika.
2: Ale
1: no.
2: A normalnie nosisz?
0: Nie, nienormalnie noszę.
1: Czasami lubię się przebierać.
0: No, nienormalnie, na nogach.
2: Ale zobaczcie, piłkarze na przykład jak grają, to noszą.
1: Mają takie staniki, no.
2: To są topy bardziej. Ja was wszystkiego nauczę. Braletki, topy, tak.
0: Jest
2: topy.
0: Dla ciebie szansa, moja droga, bo dzisiaj jest też dzień noszenia marynarki i garnituru. Więc masz jeszcze 5 minut, leć do domu, przebierz się i powitaj państwa z dziesiątką hitów.
1: O, to prawda? Mamy dobrą radę?
0: No. Prawda? No, my to jesteśmy od rozwiązywania problemów tutaj.
1: No, świetna rada, wujku. Świetna rada. Piękna rada. Z tą radą was zostawiamy. Do jutra, pięknego, miłego dnia i ciao!

0: kreacja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
7: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
6: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
8: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: I po reklamie.
14: Michał, nasz reporter, właśnie przyszedł do redakcji i mówi, że jest rześko, ale bywało zimniej. Słońce jednak sprawia, że czujemy się dużo lepiej. No i to jest najważniejsze, a słońce dzisiaj popracuje dosyć mocno, także temperatura urośnie po południu do 14 stopni.

0: Jutro czeka nas przelotny deszcz.
1: Jest 9 newsy SK2 Anna Łobocka. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli. Zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje też akcja uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
2: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
3: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
2: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
1: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia po śmierci 44-latka postrzelonego przez funkcjonariuszkę. Mężczyzna podczas interwencji chciał zaatakować nożem. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
5: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
4: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej. W Bydgoszczy zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
5: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
4: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
1: Największa sala koncertowa w Polsce powstanie w Warszawie. Sinfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren pod budowę, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
6: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
1: Sala koncertowa będzie na prawie 1900 miejsc, a jej otwarcie zaplanowano na 2030 rok.
7: SK2 News. Trzebnica.
0: Kasia Pawlak, ulica Ruska we Wrocławiu do remontu. W nocy z piątku na sobotę zamknięty zostanie odcinek między Kazimierza Wielkiego a Placem Solnym. To początek przebudowy jednego z najstarszych traktów w centrum miasta. Samochody tędy nie przejadą, pojawi się zieleń. Miasta przyszłości zaczynają się od wody. Podczas kongresu Miasto, Woda, Jakość Życia eksperci z Dolnego Śląska i całej Polski przez dwa dni będą rozmawiać o przyszłości miast, ochronie zasobów wodnych i walce ze skutkami zmian klimatu. Na przykład jak zieleń i zbiorniki wodne w mieście pomagają obniżać temperaturę podczas upałów.
8: To nawet ja bym się wybrała zobaczyć nową symfonię w Varsovie, a jestem przecież znana z tego, że chodzę spać o 20, więc chęć jest wielka. Tu Radio SK2, w naszej symfonii tylko 100% najlepszych polskich hitów. Sarsa, Oskar Cyms, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry, 4 minuty po 9 na zegarach.
9: Bez reklam, jeden po drugim.
7: Teraz gra.

0: Oczy szeroko zamknięte i zespołu łzy na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 9. No właśnie, łzy i oczy szeroko zamknięte to też zjawiska dość często spotykane przy okazji podróży naszymi kolejami, a lepiej oczy otworzyć, bo PKP zapowiada nadejście nowego, rekordowego ponoć rozkładu jazdy już od grudnia. 600 połączeń dziennie, krótsze czasy przejazdów między dużymi i mniejszymi miastami. Ponoć ma to dać nam, pasażerom, większą elastyczność. Wszystko fajnie, ale akurat z tym ostatnim to mam problem jednak, no bo akurat PKP daje nam bardzo dużo elastyczności. Nasz pociąg może odjechać i o 10, i o 10.30, 12, nawet i o 20. No, pełna elastyczność.
1: Opóźnienie może być zmianie.

0: Humanej Polski w Radiu SK2. O tej porze najbardziej polskie śniadanie chyba jeszcze, choć i my szukamy najlepszego z najlepszych i też najbardziej polskich obiadów. Wy wybieracie zupę i danie główne, macie do wyboru kilka zup i uprzedzając pytania, tak, jest pomidorowa i rosół, bo to przecież podstawa. W każdy poniedziałek, środę i piątek w poranku wybierany jest słuchacz, który wraz z osobą towarzyszącą zasiądzie z nami do najbardziej polskiego obiadu w miejscu nie byle jakim, bo w loży VIP Stadionu Narodowego. To wszystko się odbędzie 7 listopada. Po naszej stronie jest nocleg w hotelu, a także 5 stówek kieszonkowego. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Talizman. Na szczęście od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. Jedni myślą, że to taki zwykły przesąd, a jednak z drugiej strony, jadąc metrem w Tokio, to widziałam takie amulety przypasane do torebek i plecaków. Omamori to się nazywa, kupuje się te amulety w świątyniach, są na dosłownie wszystko, załatwią wam miłość, załatwią wam pieniądze. Za to my, Radio SK2, jesteśmy waszym amuletem na 100% polskich hitów. Dobrze się złożyło.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
10: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
9: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Słońce daje po oczach i tak będzie dzisiaj przez cały dzień, więc okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne kierowcom. Ale za sprawą słońca zrobi się też cieplej po południu. Temperatura w Miliczu, Trzebnicy, Żmigrodzie i we Wrocławiu urośnie do 14-15 stopni. Cieszmy się pogodą, bo jutro, jak sprawdzałam właśnie na mapach pogodowych, będzie więcej chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale też zaskakująco, bo jutro ma być troszkę cieplej nawet.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Rano służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia na balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
13: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają teraz na przekazanie stronie polskiej. Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy.
15: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
13: A informacje zebrał Michał Skolimowski.
11: Polska 2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, kolejny niepokojący incydent w szkole na Dolnym Śląsku. W Świdnicy policjanci zatrzymali 13-latka, który przyszedł na lekcję z nożem. Chłopiec trafił do policyjnej izby dziecka, z kolei 16-latek, który w ubiegłym tygodniu miał grozić śmiercią dwóm osobom, spędzi najbliższe 2 miesiące w ośrodku wychowawczym. Z każdej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko pozwolić sobie pomóc. Z takim przesłaniem rozpoczęła się 5. edycja Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień.
16: Dotarcie do właściwej instytucji, która wyciągnie rękę i pokaże, co dalej.
0: Mówi Ewa Żmuda z Centrum Integracji.
17: 10:02, tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy sobie wehikułem czasu do pięknych lat 80. Na początek dla was Dawid Kwiatkowski i Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Trochę taka mglista ta piosenka od Beaty Kozidrak. Bardzo pasuje nam do tej jesiennej pogody, która nas dziś została w całym kraju. Pierwsze przymrozki dziś o poranku dają nam znać Państwo z IMGW. W Słubicach termometry pokazały -0,6 stopnia. Miejscami czeka nas deszcz, będą mgły, a w Tatrach to i nawet mogą się zdarzyć opady śniegu. I niby człowiek wie, że w taką pogodę to najlepiej sprawdza się ubiór na cebulkę. No tylko pytanie, jaka kolejność? Puchówka na przejściówkę czy przejściówka na puchówkę? To są ważne modowe wybory każdego Polaka o poranku. No, zostajemy przy zamglonej, deszczowej aurze i neonach rozświetlonych nocą. Pan Metzner i Gotem już teraz w Radiu SK2.

przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza: wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Jeszcze tej samej nocy przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: są nowości w Radiu SK2 Marisa i będzie pięknie. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki, czyli widać, że kawałek wam jak najbardziej podszedł i bardzo dobrze. Za to naukowcom z Niemiec też wyszło, bo udało im się, słuchajcie, odmłodzić ludzką komórkę. I to o sporo, bo cofnęli jej wiek o prawie 60 lat. Bardzo obiecujące doniesienia. Chociaż w sumie żadna nowość z tymi komórkami. Ja pamiętam Nokia 3310. Można nią było rzucać, wrzucić ją do betoniarki, a potem jeszcze zagrać na niej wężyka. Więc w sumie technologia wreszcie dogania legendę.
1: SK2. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
1: Skoda.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: I po reklamie.

0: W zasadzie za miesiąc to pani Edyta będzie świętowała swoje urodziny. Warto mieć to w pamięci gdzieś tam z tyłu głowy, ale które to oczywiście, że nie powiem, liczby są absolutnie nieistotne. Ważny jest talent, ważny jest głos, który zresztą słyszymy w tym wielkim hicie pani Edyty. To nie ja, gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
17: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: We Wrocławiu jedziemy już bez przeszkód przez skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Tramwaje 3 i 5 też wróciły na swoje trasy. W okolicach Kliniczna na S5, zapamiętajcie, tam zwalniamy do 80 km na godzinę przez ustawianie ekranów. No i mamy już przeziębienia przez różnice temperatur. Są nieobecności w szkole i w pracy. Dzisiaj po południu w Miliczu, Żmigrodzie, Trzebnicy i we Wrocławiu 14 stopni. Będzie więcej słońca niż to było na przykład wczoraj.
19: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
20: Jest 11 News SK2. Anna Łowocka nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co może odpowiadać autor tych pogróżek?
21: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
20: Kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy u wybrzeży Bułgarii zaatakowano dwie jednostki. Jedna z nich zatonęła. Udało się uratować jednego członka załogi. W drugi statek płynący pod banderą Malty uderzyły trzy drony. Rannych zostało 6 z 15 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie byli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii. Wcześniej przewiózł zboże z Ukrainy do Turcji. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Poznańskie zoo czeka na orzechy włoskie. Mieszkające tam niedźwiedzie szykują się do zimowego snu i potrzebują sporo kalorii. Orzechy muszą być zdrowe i świeże, mówi Remigiusz Koziński z ogrodu zoologicznego.
1: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
20: Zbiórka orzechów w poznańskim zoo trwa do czwartku.
7: SK2 News, Trzebnica.
0: Kasia Pawlak wstrzymano wycinkę drzew przy wałach w Bystrzycy we Wrocławiu. Po sprzeciwie mieszkańców i przyrodników pojawiła się szansa na ochronę cennych okazów. Zapowiadane są także nowe nasadzenia. Sprawa dotyczy inwestycji przeciwpowodziowej na Praczach Odrzańskich i Janówku. Powstają kolejne mieszkania dzięki społecznej inicjatywie mieszkaniowej Zielona Dolina. Inwestycje trwają m.in. w Miliczu, Cieszkowie i Obornikach Śląskich, a do końca roku SIM chce jeszcze podpisać umowę na budowę w Żmigrodzie. Łącznie ma powstać 400 mieszkań w 15 lokalizacjach.
18: I tego od zwierząt warto się nauczyć, że orzechy są zdrowe, warto je jeść, szczególnie jesienią, jak człowiek skubnąłby sobie coś. Ale nie do końca wie co, każdy z nas ma w sobie taką małą wiewiórkę łasą na orzecha. A my ze Skorupki wyjmujemy Wam najlepsze polskie hity. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 11:00.

Jego policeman na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 11. Policeman nie był potrzebny kierowcy luksusowego McLarena, który jechał sobie pewną gminną drogą w Polsce, bo pan nie jechał za szybko, tak mniej więcej 30-40 na godzinę, a jednak przez dziury w drodze zniszczył sobie opony, osłonę zderzaka i podwozie. Łącznie szkody oszacowano na 450 tysięcy złotych i takie też właśnie odszkodowanie wypłacono kierowcy z polisy gminy. A że polisa no nie była zbyt duża, to trzeba jeszcze było dodatkowo dopłacić z gminnej kasy. Ja już sobie, słuchajcie, wyobrażam świętowanie tam Bożego Narodzenia. Będzie jak ze starych dobrych czasów. Łańcuchy mieszkańcy będą robili skrepiny, a gwiazdkę na choinkę to burmistrz robi sam ze sreberek po czekoladzie. No jakoś to będzie.

0: O tym, że życie potrafi zaskakiwać. Zespół Desu, życie cudem jest. Tutaj Radio SK 200% polskich hitów wam gramy. Cuda nie widzę też w Alpach Algawskich, na granicy Niemiec i Austrii, bo tam naukowcy zauważyli dziurę na jednym ze szczytów. Kiepsko to wygląda, bo jest taka szansa, że wielki, mierzący nawet 400 tysięcy metrów fragment skały może lada dzień po prostu odpaść. Także jeżeli wybieracie się w te rejony, to pamiętajcie, obowiązuje tam absolutny zakaz kichania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na Ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
8: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
9: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
8: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity. Gramy wam na naszej antenie. Tu Radio SK2. Wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, więc za chwilę przyjdzie tutaj taka inna, druga głowa i opowie, co dzieje się w Polsce i na świecie. Newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla ciebie.
6: Gdy dobre się kończy,
7: lepsze się zaczyna.
6: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
7: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
6: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
7: Umów się na jazdy testowe
6: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
7: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu dzisiaj sporo słońca, mało chmur, a temperatura urośnie do 14 stopni, chociaż czasami może nawet być 15 kresek na termometrach. I warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, wybrać się na spacer, na rower albo na grzyby, bo są naprawdę w okolicy ludzie, mówią, że wiaderkami zbierają. Jutro co prawda w naszym regionie jeszcze cieplej niż to dzisiaj, bo około 17-18 stopni, ale na jutro synoptycy zapowiadają przelotne deszcze.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kiereckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2. 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. Po informacji od sąsiadów na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani.
16: Dwoje dzieci i żona.
17: Tego nie wiemy.
16: Może depresja, może jakaś, coś, nie wiadomo.
18: Jaką depresję?
16: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
15: Na miejscu pracują służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są teraz różne wersje.
19: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia.
15: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. Zatrzymano mężczyznę, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, zatrzymano 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
15: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Dla fanów piłki nożnej to wyjątkowe miejsce na przechadzkę. W Bełchatowie można spacerować ulicą imienia Oresta Lęczyka. Powstała w miejscu, gdzie legendarny trener osobiście maszerował na klubowe obiekty.
1: Jest to bardzo dobra inicjatywa. Wspieramy tutaj pamięć trenera.
17: Taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera, który zapisał się złotymi zgłoskami w naszym klubie.
15: Orest Lęczyk zmarł 2 lata temu, miał 81 lat.
3: SK2 News, Trzebnica.
14: Proszę Pawlak, dramatyczna akcja ratunkowa na Odrze we Wrocławiu. Mężczyzna późnym wieczorem wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i utknął na betonowej konstrukcji. Przez 2 godziny wołał o pomoc. Służby zaalarmował świadek. Wyziębionego mężczyznę znaleźli strażacy oraz ratownicy WOPR-u. Trafił do szpitala. Październik jest różowy. To miesiąc świadomości raka piersi. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mamografię w szpitalu w Trzebnicy, a także we Wrocławiu. Tu mamobus będzie dostępny przy swobodnej, badanie nie wymaga skierowania.
0: Tu Radio SK2, mamy południe, przed nami kolejna godzina wypełniona najlepszymi polskimi hitami. Oskar Cyms, zespół Manam, ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Do października ta piosenka Manamu zdecydowanie też pasuje. To wyjątkowo zimny maj w Radiu SK2. A jak człowiek się pośmieje, to mu od razu cieplej. Więc Nosel wkręca na rozgrzanie już teraz dla was.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
3: Tak.
2: Daśbur, młodszy leśnik, machaj mi czytał, proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
3: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
3: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
2: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
3: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
2: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
3: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
2: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
3: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi ma zwierzę dopasowanie, że ty jesteś normalny.
2: Proszę pana, co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
3: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samo dostałem, bo ty musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
2: Proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
4: Przecież da mi to stawać właśnie skręcone.
3: Ja już zacząłem przechylać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
1: Nosel wkręca.

W tym wehikule czasu mam dla Was piosenkę, która mimo, że powstała w roku 1987, to swoje drugie życie otrzymała ponad 30 lat później. W 2022 roku Trips wraz z Kubańczykiem stworzyli nowatorską wersję klubową właśnie tego utworu u nas w oryginale z lat 80. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk.

0: Jak potrzebujecie wzruszenia, to ta nowość, czyli Jak my od Kaśki Sochackiej i Corteza jest jak znalazł. To singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja, zainspirowany zresztą autentyczną korespondencją Jacka i Grażyny Kuroniów. To w sumie też taka nauka o cierpliwości. I też przypomnienie o tym, jakie emocje może budzić w nas, no dosłownie, kilka zapisanych kartek papieru. Na tę piosenkę możecie też oddawać swoje głosy w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Skoda.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: To nasze spotkanie z zespołem Kombi. Randewu gramy wam w Radiu SK2. Za to pierwsze spotkanie Mai Chwalińskiej na turnieju w Chinach. Było bardzo owocne, to trzeba przyznać. Polka awansowała gładko do kolejnej rundy. Brawa dla Mai, tu Radio SK2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
14: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
13: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
15: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
23: Wciąż przytyka nam się AOW za węzłem Wrocław-Psiepole w kierunku Kudowy, także nie najlepsza sytuacja jest w tym momencie na Alei Wiśniowej do skrzyżowania z Powstańców Śląskich. Trzymam kciuki za waszą cierpliwość, drodzy kierowcy. Pogoda w kratkę, raz świeci słońce, a raz widzimy na niebie więcej chmur. Nie jest też zbyt ciepło. We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu spodziewamy się dziś maksymalnie 14 stopni Celsjusza. W tym momencie termometry pokazują 11. W najbliższą noc będą możliwe opady deszczu.
22: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
1: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
0: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną, a ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu, a sojusznicy mogą informować o wystrzeleniu rakiet na podstawie danych wywiadowczych. Przyczyny braku sygnałów są nadal wyjaśniane, mówi rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne, pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia. Benzyna idzie w górę, spada cena diesla. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na środę. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy, o 5 groszy więcej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie natomiast kosztował 7 zł i 98 groszy, to spadek o 4 grosze.
3: SK2 News, Trzebnica.
18: Tu Kacper Michalak stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Policjanci z Milicza zostali wezwani do kierowcy osobówki, który, jak się okazało, był nietrzeźwy. 36-letni mieszkaniec Milicza miał w organizmie 2 promile alkoholu, a także nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Sprawa trafiła do sądu. Ulica Ruska we Wrocławiu do remontu. W nocy z piątku na sobotę zamknięty zostanie odcinek między Kazimierza Wielkiego a Placem Solnym. To początek przebudowy jednego z najstarszych traktów w centrum miasta. Samochody tędy nie przejadą, a pojawi się zieleń.
24: Czy ktoś powiedział, że trzynastka jest pechowa?
0: No, pewnie wiele osób. No, tylko zależy w jakiej konfiguracji.
24: Ale dzisiaj może nam czarny kot przejść przez drogę, prawda?
0: No, też się tak
24: możemy zdarzyć. Spokojnie dzisiaj przejść pod drabiną również.
0: No, można.
24: Bo dzisiaj jest 13, ale...
0: Wtorek.
24: Dokładnie, a nie piątek, więc co ma pech? Pech ma dzisiaj wolne, a wy właśnie macie szczęście, jak włączyliście SK2.
25: Bez reklam. Jeden po drugim.
26: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
24: No po prostu szczęście, strzał w dziesiątkę.
0: No tylko szkoda, że ta trzynastka też dopiero na zegarach jest.
24: Nie no, spokojnie. Większa połowa dnia już za nami, jeżeli większa jest.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Zaufaj mi. Przygoda w SC2 z polskimi hitami nigdy się nie kończy, ale jak przychodzi lato, no to odsłaniamy co się da, bo przecież bikini, skąpe stroje, łapanie tego każdego promienia słońca. Tak oczywiście było, mamy już jesień, ale człowiek po to się opala latem, aby załóżmy dzisiaj też pochwalić się opalenizną i mamy takie

No mknie chłopak na tych wysokich obrotach przez te cztery pory roku, Wiktor Waligura w SC2. A teraz zatrzymamy się przy jednej z tych pór roku, tegorocznej gwieździe jesiennego muzycznego sezonu, Roxy ze swoją nowością w SC2.

0: ma farta, ten baluje. Budka suflera w Radiu SK2. Dzisiaj 13, ale nie piątek, tylko mamy wtorek. No i słuchacz SK2, Stanley, napisał mi SMS-ga, że dziś wpadł na Kanarów, czyli kontrola bilecików była. 13, wszystko zdarzyć się może. No tak, jak nie miałeś biletu, to powiem ci, pech. Jest pech, w życiu tak, można mieć farta, ale w komunikacji miejskiej lepiej mieć bilet.
1: SK2.
0: My taki mamy w SC2 do polskiej muzy. Daria Zawiało, Artur Rojek. Już za chwilę ten duecik w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Castorama.
20: Teoria
18: i praktyka.
20: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się powoli do godziny 14. Bledka nas odprowadziła, o której to punktualnie najważniejsze newsy. A w nich między innymi Warszawa, prokuratura i groźby zamachu. O szczegółach w newsach Eski 2 za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
14: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
15: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
25: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Ruch na wrocławskich ulicach robi się coraz większy. W tym momencie wciąż przytyka się AOW za Wrocławiem Psiepole w kierunku Kudowy, natomiast przytyka się też Aleja Wiśniowa do Powstańców oraz Mokronoska w stronę centrum Wrocławia, czy też okolice Ruskiej, Kazimierza Wielkiego i Podwala. Cierpliwości Wam życzę. Pogoda wydaje się być przyjemna, ale jak się wyjdzie na zewnątrz, no to niestety kurtka musi być. Tylko 12 stopni pokazują teraz termometry we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu, maksymalnie 14.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
3: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
1: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. 5 osób uratowane, 11 osób zaginionych po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. To wstępne informacje lokalnych władz. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
4: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki.
1: Przypomnę, bezzałogowce uderzyły 2 statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. Leon XIV jest już w poliklinice Dżemeli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
5: SK2 News, Trzebnica.
6: Tu Kacper Michalak. We Wrocławiu spotkają się ludzie gór. Przed nami festiwal podróżniczo-górski Granifest, na którym spotkamy się z alpinistami i himalaistami.
19: Ciekawe prelekcje, będą również warsztaty wspinaczkowe i szkolenia z pomocy przedmedycznej. Połączymy po prostu różne charaktery przebywania i aktywności górskiej w jednym miejscu.
26: Warto się tą pasją zainteresować.
6: Mówią Tomasz Bryl i Ryszard Pawłowski, pierwsi polscy zdobywcy wulkanicznej korony Ziemi. Wydarzenie w sobotę w Vibram Arena przy Paprotnej we Wrocławiu.
10: No to teraz zaczynamy godzinę i to będzie godzina w SC2 kobiet. Kobiet, które są nie do zatrzymania. Zalia Samach, Kaśka Kowalska, Kora czy Ewa Farna. One wchodzą do gry i od razu tutaj ustalają zasady.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim. SK2.
10: Ale spokojnie, faceci też dostaną mikrofon. Między innymi Mrozu i Thompson, bo jak nie oni, to kto? Bo jak nie SK2, to kto ma wam grać tylko polskie hity? Kowalski, witajcie.

A dlaczego nie? O tej porze też można leżeć i odpoczywać przy najlepszych polskich hitach. Manam w dziesiątce tych największych sztosów i krakowski Spleen. No i w końcu też ktoś zauważył, czytam, że samo leżenie potrafi zmęczyć, bo pojawił się pomysł tak zwanego urlopu regeneracyjnego. Czyli dodatkowa opcja odpoczynku od pracy. O! I ja już widzę tę rozmowę z szefem. Szefie, potrzebuję urlopu regeneracyjnego. Ale jak to? Przecież dopiero wróciłeś z wakacji. No właśnie. Trzeba po nich dojść do siebie. SK2

0: Kasieńka Kowalska w SCB2 i Nobody, to teraz Everybody. Zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy w Krakowie. Na ulicach jeżdżą Fiaty 126P, duże Fiaty też 125P. Na chodnikach wszyscy ubrani w dżinsy, swetry. Ortalionowe kurtki królują, u pań jeszcze takie fryzury modne. Ogromne objętościowo, no takiej fryzury to żaden fryzjer by się nie powstydził. A pod Wawelem jest ulica Koletek. I tutaj wchodzimy do jednego z mieszkań przy tej ulicy i w salonie meblościanka, telewizor, na nim koronkowa serwetka sobie leży i też stoi fortepian, ale to nie jest byle jaki fortepian, proszę Państwa, bo to jest fortepian cioci profesorki, cioci Zbyszka Wodeckiego, na którym to instrumencie mały Zbysio plumkał tam swoje pierwsze melodyjki, ale też to na nim narodziły się pierwsze poważne kompozycje, między innymi ta.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie powstały chyba w ostatnim półwieczu. Dziewczyna z warkoczami, chłopak ze skrzypcami, który tak jak każdy lubi wracać tam, gdzie był. Zbyszek Wodecki w wehikule czasu Eski 2.

0: Problem to nie skończy się dobrze.
1: Nie, nie mam żadnego problemu. Ej, spokojnie. BRO Westy 2 i wychowany w Polsce, również w Pabianicach. Czytam, w Pabianicach zlikwidowano nielegalną rozlewnię alkoholu, a w niej blisko 5000 litrów środków biobójczych. Wow, to w tej rozlewni nie było degustacji, tylko dezynfekcja.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
20: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
21: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
20: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
22: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: I po reklamie.

0: Robert Janson i Kuba Badach śpiewają o małych szczęściach i niech takim małym szczęściem będzie to, że już za chwilę godzina 15, czyli bliżej niż dalej. A blisko nam do najważniejszych wiadomości, które punktualnie w SC2 już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: to będzie ostatnia reklama.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Już za chwilę termometry we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu pokażą maksymalne na dziś 14 stopni, teraz jeszcze 13. Widzę jednak, że odczuwalnie jest nieco więcej, więc mam nadzieję, że pogoda wszystkim dzisiaj sprzyja w to wtorkowe popołudnie. Podobnie będą wyglądać kolejne dni, ale lekkie opady będą możliwe nocami. Na drogach niestety większy ruch, korkują się główne ulice Wrocławia, takie jak Klecińska do Fatu, Aleja Wiśniowa i Powstańców Śląskich do skrzyżowania, łączno też na Pułaskiego, Podwalu czy Moście Milenijnym.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-latek zabił siekierą żonę oraz synów, 16- i 18-latka. Później popełnił samobójstwo. Radio Eska 2 ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się wcześniej psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
26: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
27: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
25: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
28: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów, ewentualnych narzędzi zbrodni. Co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób, będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
25: A śledczy zaplanowali sekcję na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
29: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
25: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
30: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
25: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. W akcji uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
22: SK2 News. Trzebnica.
24: Tu Kacper Michalak. 3 miesiące aresztu dla 58-latka z Legnicy. Ugodził nożem 55-letnią żonę. Kobieta wykrwawiła się i zmarła. Mężczyzna wyjaśnił, że tłem było nadużywanie przez nich alkoholu.
31: Stwierdził, że on celowo żonę uderzył nożem w nogę, natomiast nie spodziewał się, że mogą być takie konsekwencje.
24: Mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Zarzut nie dotyczy zabójstwa, tylko ciężkich obrażeń ze skutkiem śmiertelnym. Dziś ostatni dzień głosowania do National Geographic. Cudów Polski 2026. W plebiscycie nominowane są Wzgórza Trzebnickie.
0: No już 3 minuty po godzinie 15, pewnie teraz siedzicie w samochodzie i drapiecie się po głowie, jak Kuba powiedział, że paliwko nam drożeje, prawda?
32: No zgadza się.
0: No delikatnie, ale nie przejmujcie się, niedługo...
32: Chyba, że diesel, to nieco taniej.
0: No to troszeczkę. Tak czy inaczej, w każdym wypadku teraz pomyślcie, że wasz samochód trzeba traktować jak taką limuzynę. Limuzynę prezydenta. Wyjazd jak coś, tylko na specjalne okazje.
22: 100% polskich hitów.
33: Polskich hitów.
22: SK2.
0: Jest też okazja do tego, żeby poraparaparować sobie razem z Kasią Popowską. Na dzień dobry, Kowalski, witajcie. A jeszcze sięgniemy dnia. Dnia to może nie, ale dna. Bez życiowego kryzysu za chwilę.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: końca.
1: W ST2 Oscar Sims i bez końca, bez końca. Ubywa też wody w Jeziorze Solińskim tutaj. Czytam. Oj. Jest tyle wody, że turyści nawet napisali, mogą spacerować spokojnie po odsłoniętym dnie. No kiedyś chodziło się nad jezioro. Teraz można chodzić po jeziorze. Takie cuda tylko w Polsce.
2: ST2.

0: Artur Rojek i jego Mira Fiori jesienna, ale także Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów w SC2 15.30.
1: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Stołeczna policja opublikowała wizerunek zaginionej na swoich stronach. Apeluje także o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat informacje. Kolejny atak bez załogowców na Lwów. Po godzinie 14 nad miastem i okolicami zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechi, w 7 km od miasta. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa pozostała bez prądu. A przypomnę, to już drugi dziś ostrzał miasta. Nad ranem drony uszkodziły budynki mieszkalne w okolicach Lwowa. Morka rozpoczęła służbę. Nad Zalewem Szczecińskim odbył się chrzest nowego statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. To 16-metrowa łódź z 2 silnikami o łącznej mocy 1300 koni mechanicznych. Ma szybko dopłynąć na ratunek w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
0: SK2. Niezależnie od warunków pogodowych, my razem z wami teraz jedziemy i z Natalią Kukulską. A za chwilę wrzucimy piąty bieg z budką suflera w SC2.

0: Można tańczyć na 3 i na 3. Świat też zamknął oczy ostatnio. Czytam, bo kolorowe gazety piszą o wpadce w tańcu z gwiazdami. Julii Kiwieniawy. Porwała ją na parkiet sama Iwona Pawłowicz. Chciała pokazać kilka dynamicznych, takich zmysłowych, szybkich obrotów i podczas jednego z nich tak pani Iwona zakręciła Julką, że tej spadła spódnica. No i świat zobaczył przez chwilę, jak tutaj napisali w gazecie, jej kuse czarne majteczki. Do tego jeszcze juror Rafał Maserach dodał: dobrze, że Julka miała tego dnia bieliznę.
1: SK2.
0: Całe szczęście, bo spódnica nie wytrzymała tempa, ale bielizna dała radę.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jeżeli muzykę można byłoby liczyć w kilometrach, to ta tak będzie około 5 trwała. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w SC2 za niecałe 3 minuty, punktualnie 16 i najważniejsze newsy.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
11: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
12: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
11: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
13: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: 14 stopni w tym momencie pokazują wrocławskie, trzebnickie i milickie termometry. To maksymalna wartość na dziś. Jak na połowę października to całkiem nieźle. Wciąż świeci słońce, nie zanosi się na opady. Podobna temperatura czeka nas w kolejnych dniach. Będą zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty. W tym momencie większy ruch na wrocławskich ulicach. Przytykają się okolice węzła Wrocław-Psiepole na AOW w obu kierunkach. Obwodnica Leśnicy czy śródmiejska obwodnica we fragmentach.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi o, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano sabotaż. Więcej wie Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
23: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
22: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
0: Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
22: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariuszy zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi.
1: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia.
22: Mówi dr Tigran Torosjan, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS. W Polsce 13 października jest oficjalnym dniem dawcy szpiku.
2: SK2 News, Trzebnica.
19: Tu Kacper Michalak. Spieszyła się na pociąg, więc zostawiła samochód pod rogatkami. W Legnicy 31-latka zaparkowała samochód na przejeździe kolejowym i pobiegła na dworzec, by zdążyć na pociąg. Za popełnione wykroczenie została ukarana 300-złotowym mandatem i 5 punktami karnymi. Musi też pokryć koszty holowania. Nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, ale po zatrzymaniu do kontroli drogowej miliccy policjanci wykryli coś jeszcze. 33-letni mieszkaniec powiatu rawickiego miał przy sobie 2 woreczki z amfetaminą i prawdopodobnie był pod jej wpływem. Jeśli wykażą to badania krwi, sprawa trafi do sądu.
24: I takie wiadomości bardzo, bardzo lubimy. Jakub, przed chwilą przekazałeś tutaj, że Polska jest na podium, tak?
25: Zgadza się.
24: 3. miejsce mamy w Europie.
25: Europejskie.
24: 5. mamy na świecie pod względem liczby dawców szpiku i to należą się wam wielkie brawa, czapki z głów. To tylko udowadnia, że Polacy mają ogromne serca, a w SC2 mamy ogromny zapas polskich hitów. No i w sumie to jesteśmy naszpikowani nimi.
2: 100% polskich hitów.
24: Mesa jak Sylwia Grzeszczak, Bryska, już wam teraz to udowodni. Kowalski, witajcie.

0: Każdego dnia tylko polskie hity Messiah w SC2 i każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jest Artur Jarząbek, bo gdyby nie on, to żylibyśmy w kłamstwie, a on?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W lasach trwa właśnie absolutne szaleństwo. Ludzie wciąż wracają z lasów z pełnymi koszami, tylko jak długo to jeszcze potrwa? Kalendarz sugeruje, że zaraz koniec, ale pogoda ma własny plan. Grzyby potrzebują głównie dwóch rzeczy: wilgoci i ciepła. Sanepid podaje, że wprawdzie ideał to 15-25 stopni, ale natura potrafi się dostosować. Najbliższe dni wciąż zapowiadają się obiecująco. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do połowy października przewidują przelotne deszcze i nawet 17 stopni w dzień, więc podgrzybki czy kanie będą rosły jak grzyby po deszczu. Co prawda w listopadzie temperatura spadnie poniżej 10 kresek, ale leśnicy uspokajają. To wcale nie oznacza automatycznego końca sezonu. Przy dobrej wilgotności borowiki czy opieńki można zbierać nawet w połowie listopada. Mało tego, zimą na pniach drzew pojawią się boczniaki i płomiennice, które świetnie znoszą mrozy i nadają się prosto na patelnię. Wygląda więc na to, że sezon potrwa jeszcze dłużej niż zazwyczaj i to jest świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby oraz nieco gorsza dla ich bliskich, którzy potem będą musieli to wszystko czyścić przez całą noc, ale spokojnie, bo niedługo też zmiana czasu na zimowy, więc noce będą dłuższe. Czasu na czyszczenie będzie pod dostatkiem.

0: Jeżeli marzycie o kolejnym polskim hicie, to Emigranci będą za chwilę, ale wcześniej Jakub Konieczkowicz i newsy w SC2 16:30.
1: Pół tysiąca uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób uskarżało się na zawroty głowy i duszności. Trafili pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
2: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
1: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Solidarności Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie w tej sprawie. 1-1 w setach. Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał w turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Trwa trzeci set, jest 2-1.

0: Tam dla Huberta Hurkacza jest w setach, czy...?
1: W setach 1-1, w trzecim secie 2-1 w gemach.
0: No i wszystko się zgadza, moi drodzy. Trzymamy za niego oczywiście kciuki, teraz już obiecani emigranci w SC2, a potem plan awaryjny od Lambery, oby takiego, i oby z takiego Hubi Hurkacz nie musiał korzystać.

0: to wszystko... Zabijają myśl, że nie mógłbyś na ten numer zagłosować. Zagłosować ty byś też nie mogła w gorącej polskiej dwudziestce, a zrobicie to na sk2.pl. Liwka, poza tobą nic. A teraz temat, który, kochani, nie jest żadnym błędem w Matrixie. Chodzi o duet. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak i detektyw Krzysztof Rutkowski. Pewnie widzieliście w swoich social mediach roleczki takie różne, w sieci mnóstwo memów krąży. Na przykład zamiast rolnik szuka żony jest napisane rolnik szuka ochrony. No coś w tym jest, bo były wiceminister ma kłopoty z narkotykami w tle, a pan Krzysztof chce go z tego wyciągnąć. No i ja osobiście mam nadzieję i trzymam kciuki, że mu się uda, bo polityka strasznie podobno uzależnia. SK2. Tak jak w SK2, cały czas jesteśmy nakręceni od tych polskich hiciorów, Strachy na Lachy, Lady Punk. Oni nas wciągną jeszcze w tej godzinie w taką muzyczną zabawę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: Skoda.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Powody do radości i powody do tańczenia. Obyśmy takich mieli jak najwięcej. Lady Punk, Westy 2 i Tańcz, Głupia Tańcz. A czy takie będzie miał nowy prezydent Krakowa? Tego to nie wiem, bo przed nim sporo wyzwań. Jakich? O tym w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław, Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: 14 stopni, które widzimy teraz na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu, zrobi się około 6 w najbliższą noc. Po północy na Dolnym Śląsku będą możliwe opady, ale kolejne dni wciąż mają być pogodne. Powyżej 15 stopni możemy się spodziewać w tym tygodniu, zatem wciąż będzie można spacerować i cieszyć się piękną jesienią. W tym momencie wciąż spory ruch w regionie. Mamy korki na Leśnicy, AOW, A4 czy śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Jedźcie zatem ostrożnie i bądźcie cierpliwi.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
13: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
13: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
12: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, problemem może być też zarządzanie miastem.
14: To może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego może być dużym wyzwaniem.
12: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień. Szykuje się rewolucja na torach, to przez teraz nowy rozkład jazdy. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych odstępach, jak w metrze, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
15: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
12: A pociągi mają też kursować na stałych trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane.
16: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
17: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
16: Ma być prościej podobno.
18: Nie zaszkodzi, bo jak ktoś rzadziej jeździ, to może jakoś mu ułatwi.
12: Mówili pasażerowie naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi. Nowy rozkład zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
5: SK2 News. Trzebnica.
11: Tu Kacper Michalak. Zatrzymane osoby jutro usłyszą zarzuty. Policja i prokuratura od rana prowadzą działania w ZOO Włącznej koło Mieroszowa. Wszczęto śledztwo w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
19: Niektóre zwierzęta indywidualnie mają być oceniane przez biegłych, którzy są na miejscu i mają wskazywać, które wymagają pomocy czy tam pilnego przewiezienia.
11: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy i dodaje, że dzisiejsza interwencja była zaplanowana od dawna. Trzy szkoły podstawowe w gminie Trzebnica z dofinansowaniem Pracownie Kompas jutra. Po 30 tysięcy złotych otrzymały szkoły numer 2 i 3 w Trzebnicy oraz szkoła w Ujeźdźcu Wielkim.
20: Dobra, słuchajcie, już nam wystarczy. Czego nie zrobiliśmy dzisiaj, się zrobi jutro, a teraz kończymy razem pracę i słuchamy polskich hitów w Radiu SK2. Jeśli już wam się włącza pierwsze ziewanie, to dajcie mu 3 minuty. On was rozbuja. Krzysiek Krawczyk w duecie z Goranem Bregowiciem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Szymon Wydra w Radiu SK2, a jeżeli wy, tak jak on, chcecie żyć życiem towarzyskim, no to zaglądajcie na sk2.pl, bo my was na takie wyjście towarzyskie zabieramy. Do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Już 7 listopada najbardziej polski obiad. Najpierw się najemy, a potem będziemy tańczyć. Będziecie wy, ekipa Radia SK2 i ekspertka kulinarna Daria Ładocha. W zakładce konkursy na sk2.pl są darmowe zgłoszenia. Tam wybieracie waszą ulubioną zupę, ulubione polskie danie główne, no i piszecie, dlaczego powinniście siąść razem z nami przy stole do wygrania 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie.

0: Bajm w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a 50%, połowa dokładnie Polaków, narzeka na system kaucyjny. To wyszło z najnowszych badań. No słuchajcie, ciekawe dlaczego, prawda? Ja myślę, że w wielu polskich domach jest takie pomieszczenie, gdzie składujemy te pełne worki butelek i zawsze mówimy, a tam się przy okazji wywiezie i nie wywozimy w ogóle. A jak już się wywiezie, jak już spakujemy te wszystkie butelki na przykład do bagażnika, do samochodu i zaczniemy wrzucać do butelkomatu, to po trzech butelkach wyskakuje komunikat, że butelkomat jest pełny. Ale słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż to, jak nam się kasa samoobsługowa w sklepie zatnie i trzeba czekać na obsługę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Natalia Schroeder i jej lustra na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że już wszyscy za chwilę staniemy przed lustrem w łazience. Się ręce umyję po wejściu do domu, dziewczyny zmyją makijaż, no i zaczynamy wolny wieczór. A w SK2 wieczorem są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz usłyszał łącznie 9 zarzutów. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mamy do czynienia z przejściem z zamiaru do przygotowań, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
12: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. Jedna osoba jest w szpitalu, kilkunastu udzielono pomocy medycznej i to po ewakuacji zespołu szkół zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Na terenie szkoły mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
13: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności.
0: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. Walka o historyczny awans właśnie rusza. Reprezentacja polskiej kobiet w piłce nożnej rozpoczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
14: Newsy zaliczone, wiemy co się dzieje, to teraz możecie się dowiedzieć, czego się będzie słuchało w najbliższym czasie. Jak co wieczór w SC2 mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i słuchajcie, pojawił się nowy Girls Band na polskiej scenie, takie modelki 2.0. Ekipa influencerek się zebrała i robi razem muzę. Jak im wyszło? Posłuchamy za chwilę. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Bracia w Radiu SK2, a teraz będziecie świadkami debiutu. Nowy zespół na polskiej scenie się pojawił. Ekipa pięknych dziewczyn z pięknymi głosami, nazywają się Lale. Wśród nich influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej oceny The Voice Hits Oliwia Kopiec. Dziewczyny dorastały na początku lat 2000, no i właśnie w takim klimacie robią teraz razem muzykę i mają kawałek bardzo imprezkowy, dobrze bujający, żeby się dobrze nakręcić na wieczór. Lale, Ej Lala, gorąca nowość na antenie Radia SK2.

Rafał Brzozowski w Radiu SK2. Słuchajcie, karnawał w tym sezonie przyszedł szybciej. Zespół Enej nam to załatwił, bo już teraz ma dla nas ponad 3 minuty grubej imprezy. Enej już w przyszłym roku będzie obchodził 25-lecie swojej kariery. Z tej okazji ruszą w trasę koncertową, zagrają swoje kultowe hity i to świętowanie zaczynają już teraz nowością pod tytułem Bal. Już teraz na antenie SK2 Enej i Boom Boom Orchestra. Jeśli chcecie, żeby ten bal zdarzał się na naszej antenie częściej, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten kawałek w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę naszą antenę przejmie jesieniara. Jak sama pisze, przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak pisze Marisa, której hit Będzie pięknie jest aktualnie na miejscu 5 gorącej polskiej 20. Jeżeli też w was drzemie jesieniarz, no to zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Gdy dobre się kończy,
12: lepsze się zaczyna.
11: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
12: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
11: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
12: Umów się na jazdy testowe
11: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
12: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To kolejny

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Ladybug w Radiu SK2. Kultowy polski hit. Często śpiewają go sportowcy po zwycięstwie. Częściej siatkarze niż piłkarze. Zostańcie z Radiem SK2, bo po godzinie 19 gram wasz ulubiony hicior poprzedniego tygodnia, Sanach i Cichosza, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom. Autopromocja.
6: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Tu Kacper Michalak. To będzie duże, otwarte wydarzenie charytatywne w Obornikach Śląskich. Przed nami piknik dla małych wojowników Bartusia oraz Jasia z Kuraszkowa, którzy chorują na dystrofię mięśniową Duszena. Przygotowano masę atrakcji dla rodzin z dziećmi. Nie zabraknie też pokazów motoryzacyjnych, licytacji oraz koncertów. Na Placu Targowym wystąpią Ewelina Lisowska, Nowator i inni. Start w sobotę 17 października od 14.
0: I jak zawsze, na dobry wieczór w Radiu SK2 mam dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i w tej godzinie Natalia Nykiel, otwierająca nowy rozdział w swojej karierze i śpiewająca influencerka, którą trochę facet zdenerwował. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uzupełniamy braki energii po całym wtorku. Wet Fingers na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Był numer, który doskonale znacie. To teraz tak dla odmiany nowość od Natalii Nykiel. Ta artystka zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Jak pisze w mediach społecznościowych, zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album. I ten numer to jest pierwsza zapowiedź nowego krążka. No to gramy. Natalia Nykiel to tylko ciąg dalszy. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

znanych hitów, ale swoje numery też tworzy i niebawem się nimi pochwali. W listopadzie i grudniu rusza w trasę koncertową, odwiedzi największe polskie miasta, a już teraz odwiedza antenę Radia SK2 ze swoją nowością. Nita i to zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Demono w Radiu SK2, a za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Wiktora Waligury. Ten artysta teraz promuje nowy krążek na trasie koncertowej. W najbliższy piątek można go łapać w Katowicach, w sobotę we Wrocławiu, potem w Zielonej Górze i na zakończenie 30 października w Krakowie. A jeszcze wcześniej, bo już za chwilę zagra na antenie Radia SK2 z hitem Nie umiem kochać.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. No my w Radiu SK2 kochamy polską muzykę, bo gramy 100% hitów wyprodukowanych w Polsce. Pewne pochodzenie, także możecie słuchać bez obaw. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego na wieczór we dwoje, no to polecam zostać z nami po 20. Zalia, tylko kochaj mnie. Już za kilka minut.
1: Reklama. Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
2: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
1: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Tu Kacper Michalak. Trwa cykl koncertów 29. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2026. Muzycy występują głównie w świątyniach rozlokowanych na Dolnym Śląsku. Już 18 października czeka nas kolejny wyjątkowy koncert, tym razem w Czaszowie. W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa wystąpi trio, które zaprezentuje cztery pory roku Antoniowi Valdiego. Początek w niedzielę o 13.30, kolejne wydarzenia w kolejne niedziele.
0: Żeby dobrze zakończyć wtorek, musi być dobra playlista. No i my ją mamy w Radiu SK2. 100% polskich hitów, a kalendarz pokazuje jasno, już jutro połowa tygodnia, także jesteśmy na dobrej drodze w kierunku piątku, w kierunku nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ja podrzucam najlepsze nowości z waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Sasza Strunin w Radiu SK2. No niektórym to ostatnio popłynęły łzy szczęścia, jak Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Fani po prostu oszaleli. Wielki tłum przyszedł na premierę w Złotych Tarasach w Warszawie. A na nowym krążku Dawida jest wiele znanych hitów, m.in. Proszę tańcz z Kają, Później ci opowiem z Margaret. No i jest taka perełka, taka nowość, którą mamy dla was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał. Już teraz. To nie duszy by...

Krzysztof Krawczyk. To jest SK2, tutaj kultowe polskie hity spotykają się z nowościami. No i teraz ze świeżym numerem przychodzi Natalia Grosiak, którą znacie z zespołu Micro Music. U niej bardzo duże zmiany w życiu. Po pierwsze ścięła włosy, a jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Po drugie wydała solową płytę i mówi, że dawna Natalia odeszła na dobre. To posłuchajmy, jak brzmi nowa Natalia Grosiak. Teraz mam serce, to jej nowy numer. Jeśli wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2. My codziennie dajemy wam 100% polskich hitów i najlepsze sprawdzone nowości. Za chwilę bardzo ciekawa współpraca. Kaśka Sochacka i Cortez nagrali wspólny numer do filmu Nasza Rewolucja. Kinowa premiera dopiero 11 listopada, a numer mamy już teraz. Jak my, za kilka minut w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Rotary w Radiu SK2. No i zaczęło się, słuchajcie, wielkie granie. Wystartowała druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i za chwilę ciekawe spotkania. O 21:00 punktualnie Galatasaray zacznie grać z FC Barceloną, a Atletico Madryt u siebie podejmie Manchester United.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: U Kacper Michalak, Zabonia, Grochowa, Złotówek, Stanięcice, Złotów. Przez te miejscowości przejedzie babski rajd rowerowy już po raz 9. Przed uczestnikami 12-kilometrowa trasa prowadząca przez leśne i przyrodnicze zakątki gminy Zawonia. Mimo że nazwa wydarzenia nawiązuje w głównej mierze do pań, to każdy może wziąć udział. Start w niedzielę 18 października o 11 w Zawonii przy ulicy Trzebnickiej. Na zakończenie wspólne ognisko w Złotowie.
2: Magazyn lokalny.
9: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które w czerwcu uruchomiło swoją nową siedzibę. Znajdziemy ją przy ulicy Milickiej 13A w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z jej kierownikiem, doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską oraz z Agatą Kot.
10: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
11: Filip Stramecki, kierownik do spraw medycznych Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
10: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
11: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie. tygodni, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
10: Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Mielickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
12: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
10: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
12: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
10: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
13: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, Centrum Medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatry, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
10: Jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
13: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swoją jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
10: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi, przychodzi do was i co dalej?
13: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8:13.
14: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował kronikę Milicza, czyli powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców Milicza. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz historii ówczesnego Milicza z autorem rozmawiał Sebastian Stelmach.
15: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca, Fundacja Frankonia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia, no i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie nie specjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
10: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to, skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic?
15: Kiedy historia się przetaczała za oknami i następowały przemiany ustrojowe, 91 rok, koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem z zawodu politologiem, z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w kolonii. I to był, akurat tak trafiło, że był to książę Hatzfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty. I zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego, i założone Stowarzyszenie Milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hatzfelda. Hatzfeld był jako szef ziomkostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu, więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 złotych. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty, dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
10: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
15: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Kluge'ego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite podstawowe dokumenty, tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Kluge'ego od księcia Hatzfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli od 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
10: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów ostatnich lat, powiedzmy, niemieckich w Miliczu.
15: No, proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, dubło cechów mnóstwo. Od szewców, krawców, bławatników, płócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na 4 jarmarkach rocznie na milickim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. I skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
10: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
15: No, Milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach były także, byli także hrabiowie, hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Rekę Folmesztajn z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
10: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakiejś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one zgoła odmienne?
15: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, piątą, szóstą klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia i swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem, Milicz i okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz, natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej to była już Wielkopolska, czyli niepodległa Polska. Po pierwsze przerwano szlaki komunikacyjne, po drugie szlaki transportowe. Uderzyło to w handel, uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
10: Jakich rozwiązań szukali ówcześni miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed II. Jak wyglądało podejście ówczesnych miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
15: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki, chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku. Władzę przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tutaj w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że ponad 80% ludności głosowało za nazistami. No, ze względu na biedę. Hitler był populistą, więc powiedział: pokazuję wam cel. Zdajcie mi 4 lata, a nie poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli pracy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe za 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrowotną. Będziecie mieli nowe drogi. I ludzie poszli za tym.
10: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza wkroczyły wojska radzieckie, między innymi niszcząc ratusz. A co za tym idzie? Wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
15: Po pierwsze było trudno. Mówię o książce Klugego, kronik Der Stadt Milicz, czyli kronika Milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory, i to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki i publikacje.
10: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
15: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
10: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między kroniką Milicza a tymi wcześniejszymi tytułami?
15: W ostatniej ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografie swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa i jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów kroniki Doliny Baryczy. W międzyczasie powiat Mielicko-Żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
10: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli Pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
15: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę Pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Mieliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Mieliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
10: Czy planuje Pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Mielicza, Doliny Baryczy?
15: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło wrzucić, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
10: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Mielicza i Doliny Baryczy no, zna Pan może niedoskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy Pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Mielicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną perełką Dolnego Śląska?
15: Jak najbardziej. Fantastyczną rzecz zrobiono w ostatnich latach, mianowicie trasę rowerową. Pracowało nad tym ileś gmin i ta trasa biegnie właśnie wśród stawów, lasów, ale sięga też obiektów historycznych. Przepięknej ruiny zagospodarowanej w Żmigrodzie, Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce, feldmarszałka Hatzfelda. O Mieliczu nie mówię, bo mówiliśmy tu przed chwilą. I ta trasa jest ciekawa turystycznie i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym wash and go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto. Zdecydowanie.
16: Zwiedzanie Doliny Baryczy na dwóch kółkach będzie łatwiejsze. Gmina Żmigród oddała do użytku stanicę rowerową w zespole pałacowo-parkowym. To pensjonat, w którym można odpoczywać po rowerowych podróżach w Dolinie Baryczy. Na rowerowych turystów czeka 50 miejsc, ulokowanych tuż nad Baryczą w otoczeniu pięknej przyrody, o czym przekonuje burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski oraz Marta Kamińska ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. Rozmawiał z nimi Sebastian Stelmach.
10: Lat stawiacie na rozwój turystyki. Dzisiaj mamy najlepszy tego przykład. Oddajecie do użytku stanicę rowerową w zespole pałacowo-parkowym. Co to za obiekt?
17: Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród. Nazwa niewiele może mówi, tak? Natomiast generalnie jest to obiekt noclegowy typu hostel, motel, jakby to nie nazywać. Jest 50 miejsc noclegowych, bardzo fajnie urządzonych, nowoczesnych, z miejscami też takimi do wspólnymi, można powiedzieć, kuchniami, czyli miejscem, gdzie można coś zjeść, jest lodówka, jest pralka, wszystkie niezbędne urządzenia do tego, żeby sobie przygotować posiłek, więc miejsce takie, które według nas i według pomysłu przystaje do dla turysty rowerowego, czy generalnie dla turysty, który odwiedzi Dolinę Baryczy i gminę Żmigród. Można sobie zadać pytanie, dlaczego samorząd realizuje tego rodzaju obiekt. Odpowiedź jest prosta. Jakoś tak mamy w Żmigrodzie, że nie mamy wielu miejsc noclegowych, nie mamy hotelu z prawdziwego zdarzenia, więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce i dzisiaj finalizujemy ten nasz pomysł sprzed kilku lat i oddajemy miejsca noclegowe i zapraszamy turystów jakichkolwiek do zwiedzania gminy Żmigród.
10: Jeżeli chodzi o samą inwestycję, gdzie ona powstała, dlaczego właśnie tutaj i jaki był koszt tego projektu?
17: Inwestycja powstała na zespole pałacowo-parkowym w miejscu budynku, w którym kiedyś mieszkali mieszkańcy w mieszkaniach komunalnych, komunalnych. My mieliśmy ten temat przemyślany, przeprowadziliśmy mieszkańców do odrestaurowanych, nowo wybudowanych, można powiedzieć, mieszkań w centrum miasta, tak żeby zwolnić to miejsce pod inwestycje. I na bazie tego budynku został zaprojektowany nowoczesny, praktycznie nowy obiekt, który oprócz tego, że ma te funkcje noclegowe, to będzie upiększał zespół pałacowo-parkowy, ponieważ piękna infrastruktura, można powiedzieć, że taka imitacja muru pruskiego, wszystko oczywiście uzgodnione głównie z konserwatorem, więc wiecie Państwo, że konserwator jest tą specyficzną instytucją i dobrze, że jest, bo nadaje, że tak powiem, na nowo, ale podtrzymując charakter danego miejsca. Koszt niecałe 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o kwestie robót budowlanych i całego zagospodarowania, bo tutaj zagospodarowany jest teren, są miejsca parkingowe i jest budynek też, można powiedzieć, taki ala gospodarczy, gdzie między innymi jest bezpieczny magazyn na rowery, więc tak jak mówiłem, niecałe 7 milionów, do tego jeszcze około 400 tysięcy wydaliśmy na wyposażenie tego obiektu. 2 miliony 600 mamy dotacji z Polskiego Ładu i starać się będziemy jeszcze o zwrot kosztów na wyposażenie z lokalnej grupy działania, czyli my będziemy składać wniosek, na dzisiaj składamy na 300 tysięcy złotych, więc mam nadzieję, że zamknie się to dotacją łączną 2 miliony 900 tysięcy złotych.
10: To nie jedyna inwestycja rowerowa, która za wami. Co do tej pory wybudowaliście, żeby rozwinąć tą turystykę rowerową w gminie Żmigród i co jeszcze macie w planach na kolejne lata?
17: W pierwszej kolejności od lat mniej więcej 10 budujemy drogi rowerowe i wybudowaliśmy ich prawie 50 kilometrów jako bezpiecznych traktów, szczególnie dla rodzin z dziećmi, ale i dla mieszkańców, którzy mogą na co dzień poruszać się tymi drogami, na przykład dojeżdżając do pracy, czy młodzież, dzieci do szkoły. Oddamy też rowerowy park umiejętności, który już funkcjonuje z dwoma pamtrakami przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. To jest kolejna taka cegiełka, jeżeli chodzi o politykę rowerową, więc to zamyka się w taką fajną klamrą w całość, że turysta, który do nas przyjedzie, będzie miał wszystko. Będzie mógł skorzystać z super infrastruktury, że turysta, który do

0: Przyroda teraz budzi się, a już niedługo rozkwitnie i będzie do dyspozycji.
1: Od wielu lat stowarzyszenia na północy Dolnego Śląska promują Dolinę Baryczy, partnerstwo dla Doliny Baryczy, także Dolnośląska Kraina Rowerowa. No i dzisiaj ważny moment właśnie dla tej rowerowej części Doliny Baryczy, oddanie do użytku nowego obiektu noclegowego w Żmigrodzie. Jak ważny jest to obiekt z perspektywy turysty rowerowego, który przyjeżdża do Doliny Baryczy i czy pomoże to w rozwiązaniu dotychczasowych problemów noclegowych w naszym regionie?
2: Marta Kamińska, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Przede wszystkim muszę tutaj dookreślić, troszkę dopowiedzieć, że Dolnośląska Kraina Rowerowa to nie tylko Dolina Baryczy, aczkolwiek Dolina Baryczy jest faktycznie najlepiej rozwinięta pod tym względem i najbardziej znana, ale my oczywiście też tu w naszym stowarzyszeniu mamy samorządy z Wzgórz Trzebnickich czy z ujścia Doliny Baryczy, czyli takie mniej znane, mniej odwiedzane. Natomiast jeżeli chodzi o samą bazę noclegową w regionie, to najlepiej ona się rozwija w gminie Mielicz, gmina Krośnice. Tam jest najwięcej inwestycji prywatnych, czyli mieszkańcy, na szczęście właśnie lokalni przedsiębiorcy inwestują swoje środki w rozwijanie tej oferty, bardzo różnorodne i dlatego też jest tam tyle turystów, plus oczywiście infrastruktura, inne walory, bardzo ważne, przyrodnicze, to wszystko się składa na to, że ten turysta tam przyjeżdża i chce tam być. Natomiast jeżeli chodzi o tą część właśnie Żmigród i okolice, to tutaj jakby rekreacyjnie jest praktycznie nawet lepiej czasami niż w Mieliczu, bo porównywalnie pięknie, ale też mniej tłoczno. Natomiast jeżeli chodzi o usługi, to jest to taka troszeczkę pustynia. Stąd bardzo liczymy na to, że ta stanica będzie jakby nie tylko samym takim miejscem noclegowym dla turystów rowerowych, którzy tu będą mogli właśnie bezpośrednio przy najpiękniejszej trasie rowerowej, przy ścieżce rowerowej, wzdłuż Baryczy, prosto w tą piękną przyrodę sobie stąd wyjeżdżać i oczywiście przy zespole pałacowo-parkowym, więc te elementy historyczno-przyrodnicze jak najbardziej są tutaj na najwyższym poziomie, ale że ten obiekt będzie też pełnił w ogóle taką funkcję integracji tych rowerzystów, bo my jako stowarzyszenie będziemy mieć w stanicy swoją siedzibę, więc będziemy bezpośrednio w centrum tego całego zamieszania. Będziemy też z tego miejsca dowodzić wydarzeniami rowerowymi, czyli będziemy przyciągać dalej osoby zainteresowane taką wspólną turystyką rowerową, troszkę taką właśnie takim kolarstwem romantycznym, jak to się ostatnio mówi, czyli nie dystans i nie wyczyn na czas, tylko właśnie takie jeżdżenie na rowerze i zwiedzanie. No i też chcemy bardzo, żeby to miejsce było wzorcownią, czyli takim dobrym przykładem dla innych regionów Dolnego Śląska, ale również całej Polski, która będą mogli podpatrywać właśnie, jak tworzyć ofertę uszytą na potrzeby rowerzystów, czyli co ten rowerzysta tak naprawdę potrzebuje, że często nie są to nie wiadomo jakie luksusy, bo tu nie o to chodzi, bardziej chodzi o to, żeby można było gdzieś spać, żeby była łazienka, żeby była toaleta, ale żeby też było cały zakres usług, czy takich funkcjonalności dostępnych dla roweru, tak, żeby ten rower przechować, żeby go naprawić, żeby go umyć i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to otwarcie tej stanicy będzie też, przyciągnie oczywiście ludzi na nocleg, większe grupy, tak, bo tutaj mamy 50 miejsc noclegowych, więc tutaj to nie będzie taka turystyka indywidualna. Bardziej myślę, że jednak ludzie będą tutaj przyjeżdżać grupami, a do tej pory tego nie mieli gdzie, nie mieli się gdzie podziać, więc jechali dalej albo nie przyjeżdżali wcale na dłużej, ale też właśnie będziemy promować to, żeby był to dobry przykład do naśladowania dla innych obszarów, żeby ta turystyka rowerowa rozwijała się równolegle i równomiernie w całym regionie i dalej.
1: Stanica rowerowa została oddana do użytku wiosną 2026 roku. Sezon turystyczny rowerowy dopiero nam się budzi do życia. Dlaczego zatem warto na wiosnę, latem odwiedzić północ Dolnego Śląska, Dolinę Baryczy?
2: Tutaj to zawsze warto przyjechać, bo tu jest o każdej porze roku przepięknie, właśnie ze względu na tą możliwość. Nie trzeba daleko jechać, żeby być naprawdę w wyjątkowym miejscu, właśnie takim, który nam daje ukojenie, relaks, komfort, że my wyjeżdżamy na tym rowerze w teren, w zielone i mózg nam po prostu odpoczywa od tych wszystkich problemów, od pracy, od zwykłych, nie wiem, multimediów, sprzętów komputerowych i tak dalej, także tutaj naprawdę warto na taki reset przyjeżdżać przez cały rok. Natomiast wiosna jest wyjątkowa, ponieważ na obszarach przyrodniczych właśnie tą wiosnę najpiękniej się obserwuje. Wszystko się zaczyna zazieleniać, widzimy parę ptaków, za chwilkę będziemy widzieć pisklęta, młode, nie wiem, sarny, młode dziczki. Gdzieś tam za dali będziemy obserwować, także naprawdę ten teren jest wyjątkowo piękny na wiosnę. No i my oczywiście mamy całą masę różnych wydarzeń rowerowych. Praktycznie co weekend coś w jakimś zakątku Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, głównie w Dolinie Baryczy się dzieje, bo tu jest też dużo podmiotów, które jakby realizują te wydarzenia. My oczywiście też, ale nie tylko. W związku z tym naprawdę proszę zaglądać na naszą stronę internetową, na nasze media społecznościowe dolnośląskakrainarowerowa.pl, żeby się dowiedzieć i przyłączyć.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Trzebnicka bazylika, las bukowy ze stawami czy kocie wzgórza. To magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Joanną Rafalską i Albertem Paprotnym z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.
2: Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
3: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów. I te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych. I to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
2: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
4: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo erectusem, ze świętem Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia. Jesteśmy dobrze skomunikowani, tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym. Też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
2: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy 5 rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
4: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytano, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, może z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówi, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować na nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no, w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć. I teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy, takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują, można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
2: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
3: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwanie 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, na likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
4: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Trzebnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła, drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi i jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ze ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne bułki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare, właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment Lasu Bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem uzdrowiskowym i to też ma jakby w przyszłości takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną no Las Bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
2: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z Lasem Bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
4: Tak, w samej Trzebnicy no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub kości zwierząt, na które polował. Właśnie tu warto powiedzieć, że w Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Został zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia oraz przybliżające tamte czasy prehistorii, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Liczymy na to, że wraz właśnie z popularyzacją wież widokowych na Dolnym Śląsku, które rosną jak grzyby po deszczu, mamy nadzieję, że nasza wieża widokowa również przypadnie do gustu turystom. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
3: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest, w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te Tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest Tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać i to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że Tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Cichocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta Tężnia przyciąga i to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
4: Nawiązując do Tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne Tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów. Raz, że no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruba, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża, nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy Stawach Trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, czy tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać. Ważnym elementem też można powiedzieć tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści do nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się. ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć i samo przebywanie w bliskości do lasu i stawów trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, w natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
2: Mówiliśmy o zabytkach, o lesie bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
3: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie, turystę, który kieruje się smakami kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich sołectw, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach, są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy, chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich powiedzmy starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar, też sporo uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają, czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki, skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów, także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
2: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
3: Jeśli chodzi o przekaz nasz, wychodzący z punktu informacji turystycznej, Turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie, są ulotki, są mapy, jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych. I my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o nie wiem, transport dodatkowy, tudzież nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu od 7 do 15.
2: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje. Może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
4: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy, co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie i turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku na przykład rodzinnym naszym jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy, czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, acz nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków, takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy. I znajdują się tam również zagadki, zgadywanki, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy, nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.
2: Mówimy o przewodnikach tradycyjnych, drukowanych, a czy jesteście dostępni również w internecie? Jeżeli tak, to gdzie i co tam na waszej stronie internetowej możemy znaleźć, jakie informacje, czy są też być może jakieś e-przewodniki, e-mapy, które pomogą nam w zwiedzaniu Trzebnicy?
4: Tak, mamy naszą stronę dedykowaną turystyce turystyka.trzebnica.pl. Znajdują się na niej wszystkie informacje, jakie zdołaliśmy zebrać na temat naszych atrakcji. Są one oczywiście okrojone w

0: niemieckim mamy treści na temat naszych atrakcji, historii i kultury. Staraliśmy się też, można powiedzieć, zaopatrzyć tą naszą stronę w zdjęcia prezentujące uczciwie nasze atrakcje. Nie dodawaliśmy żadnych retuszów. Nasza strona turystyczna oferuje właśnie szeroką gamę informacji. Mamy tam właśnie mapę multimedialną, gdzie mamy zaznaczone każdą atrakcję wraz z adresem, z godzinami funkcjonowania, a także no właśnie restauracje, muzea czy inne właśnie turystyczne obiekty. Mamy też linki do wersji PDF naszego przewodnika rodzinnego, do map, do kociej ścieżki, również także do naszych stron internetowych, jeśli chodzi o gminę Trzebnica, gdzie przekierowanie jest również do YouTube'a, do Instagrama, gdzie można też informacje związane z turystyką pozyskać. I właśnie też prócz naszej strony internetowej, to też działamy w ramach Facebooka oficjalnego Urzędu Miasta, gdzie też publikujemy treści związane z turystyką. Również w ramach działań Wydziału Promocji tworzymy filmy, które są skierowane do turystów, właśnie aby odkrywać te takie miejsca, które są blisko, a niekoniecznie są popularne. Iż kilka takich filmów powstało. Planowane są kolejne, aby właśnie pokazywać te nasze uroki, które są jakby jeszcze nieodkryte, ale warte do zobaczenia.
1: Piesza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę. W sierpniu pątnicy odwiedzili miasto po raz ostatni, a od przyszłego roku Trzebnica znika z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy. Pątnicy nadal odwiedzać będą miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk.
2: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pieszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku laty, pielgrzymki dziewięciodniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą, 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu. I trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej, więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie, pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem. I w historii pieszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu nie będzie on związany z noclegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z Góry czy z Mielicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni w Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z Góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Milicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Milicza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Milicza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Milicza, jak i z Góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z Góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Milicza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
1: Propagują strzelectwo od najmłodszych lat. Pokazują, co zrobić.

0: zrobić, by utrzymać pozwolenie na broń i jak z tej broni można skorzystać. Mowa o stowarzyszeniu KS Amator, zwanym też jako Braterstwo, które od kilku lat propaguje strzelectwo, między innymi na specjalnie zbudowanej strzelnicy w Kanclerzowicach koło Żmigrodu. O strzeleckiej pasji, kontrowersjach z nią związanych i drodze od pomysłu pouprawnienia do posiadania broni opowiedział nam szef stowarzyszenia Paweł Dyngosz. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
1: Jak to się stało, że zainteresował się pan bronią i strzelectwem?
2: Paweł Dyngosz, prowadzę stowarzyszenie KS Amator, znane też jako Braterstwo EU. Wydaje mi się, że broń to jest jakiś powiew wolności. Zawsze mi się to kojarzyło ze swobodą, z prawami obywatelskimi i chciałem mieć w tym swój udział. Chciałem też popróbować strzelania, zobaczyć jak to jest. Wszyscy chwalili. I rzeczywiście, jak skończyłem studia, zacząłem szukać jakiegoś kolejnego hobby i udało mi się dostać do klubu strzeleckiego. Był to klub Śląsk Wrocław z ulicy Świątnickiej. To pokochałem. To jest bardzo przyjemne hobby, uspokajające. W towarzystwie osób sprawdzonych, zweryfikowanych na poziomie, tam praktycznie są same zalety. Poza kosztami. Koszty niektórych nabojów lekko zniechęcają, ale używając broni troszeczkę tańszej, wybierając tańsze kalibry, nawet te koszty już nie były takie straszne. I postanowiłem uzyskać własne pozwolenie, mieć własną broń, szkolić się samodzielnie i więcej strzelać.
1: Ile miał pan lat, zaczynając tą przygodę i tak naprawdę od ilu lat ona już trwa, ta historia ze strzelectwem?
2: To będzie skomplikowana matematyka, wydaje mi się, że około 26 lat. Już nie miałem możliwości bycia zawodnikiem wyczynowym, nie zaczynaliśmy tego od młodości. W mojej rodzinie nie było żadnych tradycji związanych z bronią palną, nikt nie był myśliwym, nikt nie był w wojsku ani w policji, więc to była taka pasja, do której sam dochodziłem. To już będzie ponad 11 lat.
1: Zaczynał pan we Wrocławiu, w klubie sportowym, ale później chciał pan wyrobić pozwolenie na broń już pełnoprawne i tam się pojawił pewien problem, że gdzieby nie pukać, gdzieby nie szukać, trzeba było dołączyć do stowarzyszenia lub innego podmiotu, które mogłoby panu, nazwijmy to, pobłogosławić, żeby takie pozwolenie na broń wyrobić. I tu pojawił się inny pomysł, że skoro jest to takie trudne, to trzeba to uprościć i założyć własne stowarzyszenie. Jak to wyglądało?
2: Polskie prawo pod kątem dostępu do broni palnej jest niestety nielogiczne. Mamy pewne zabezpieczenia, z którymi chyba każdy by się mógł zgodzić, ale te zabezpieczenia są jeszcze wzmocnione takimi wymogami formalnymi, które wtedy były ciężkie do przeskoczenia. Chociażby członkostwo w stowarzyszeniu. Nie wszystkie stowarzyszenia chciały przyjmować nowych ludzi. Analizując tą ustawę i te przepisy, wychodziło na to, że nasze państwo skłania mnie do zdobycia dwóch różnych pozwoleń. Mając tylko jedno, nie wszystkie możliwości byłyby takie same. Też byłbym wtedy mocno zależny od monopolisty, od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ja cenię wolność, to mnie przyciągało do tego hobby, więc nie chcieliśmy być zależni. Zatem chcąc uzyskać taką broń do celów kolekcjonerskich, a to jest chyba najlepszy cel posiadania, taki najbardziej zderegulowany, najbardziej uwolniony od tych monopolii, należało należeć do jakiegokolwiek stowarzyszenia o takim charakterze. Natomiast oni nie chcieli przyjmować nowych ludzi. We Wrocławiu nie znałem takich stowarzyszeń. Koledzy ze Śląska, z Górnego Śląska, którzy mieli takie stowarzyszenie, powiedzieli, że mogą mnie przyjąć po kilku wizytach, jak będę im pomagał na targach, ponoszę jakieś stoły, jakieś wyposażenie. Nie pasowało mi to do podejścia wolnościowego. Zatem, kierując się wskazówkami z internetu, założyliśmy nasze własne stowarzyszenie, właśnie o nazwie Braterstwo. I pierwszym moim ruchem było ogłoszenie, że ja przyjmę każdego chętnego Polaka. Nie będę nikomu kazał nosić wyposażenia ani stołów. Jeżeli ktoś wyśle do mnie pisemny wniosek o dołączenie, ja mu odeślę zaświadczenie, że go przyjmuję, że też jest w naszym gronie. Niech działa, niech strzela.
1: Na początku był pan z osobami, które założyły stowarzyszenie. Jaki był odzew? Ile osób zgłosiło się do was, aby właśnie za waszym pośrednictwem umożliwić sobie dostęp do broni?
2: Na początku byłem ja i dwóch braci. Stąd w ogóle taka nazwa, Braterstwo. W dalszym ciągu część osób myli i mówi bractwo, a to jednak jest Braterstwo od moich dwóch braci. Na początku oczywiście odzew nie był zbyt duży. To był nowy podmiot i powolutku spływały te deklaracje. Ale po kilku miesiącach, jak zaczynało się okazywać, że to jest stowarzyszenie legalne, w pełni zgłoszone, działające i też, że organ wydający pozwolenia nie ma prawa kwestionować tej organizacji i rzeczywiście otrzymywaliśmy pozwolenia, zarówno ja, moi bracia, ci pierwsi koledzy, którzy nam zaufali, no to lawina tych listów była coraz większa. Dochodziło do tego, że kilka razy w tygodniu siadałem na 20-30 minut, żeby wyjmować kartki z kopert. Musiałem kupić nóż do kopert, musieliśmy kupić stosy kopert, żeby odsyłać tym kolegom zaświadczenia, więc to było coraz większe, coraz większe. W ciągu 2 lat do tej organizacji dołączyło 1850 osób, więc była to jedna z większych organizacji kolekcjonerskich. Oczywiście nie mam takich danych całkowitych, ale podejrzewam, że w tamtym okresie mogło to być wręcz największe stowarzyszenie tego typu.
1: Co możemy powiedzieć o osobach, które do Was pisały, dołączały do stowarzyszenia? Czy są to młode osoby, starsze osoby, kobiety, mężczyźni? Co możemy o Was jako członkach stowarzyszenia powiedzieć?
2: Bez wątpienia osoba, która interesuje się pozwoleniem na broń, musi posiadać kilka cech. Bez tych cech wniosek o pozwolenie zostanie odrzucony. Taką cechą jest praworządność i jest zdrowie psychiczne potwierdzone poprzez lekarza, psychologa, psychiatrę. Też musi być w stanie przejść procedury administracyjne, czyli odrobinka cierpliwości, dążenie do celu. W efekcie okazuje się, że są to osoby na wysokim poziomie, którym można spokojnie zaufać i którym pomoc nie była dla mnie nigdy ciężarem. Ja czułem się zadowolony z tego, że pomagam akurat takim ludziom. Przez cały okres mojego funkcjonowania, czy to w tym pierwszym stowarzyszeniu, czy obecnie w stowarzyszeniu KS Amatur, ze strony strzelców spotykają mnie głównie rzeczy dobre. Nie byliśmy nigdy ofiarą żadnego przestępstwa, czy to kradzieży, czy czegokolwiek innego. Na strzelnicy można na chwilę odłożyć drogi sprzęt i on będzie tam leżał wręcz tygodniami. Raz przez pomyłkę zostawiłem na recepcji słuchawki warte 800 zł. Wróciłem po 2 tygodniach i one leżały w tym samym miejscu, lekko zakurzone. To są tacy ludzie, więc takim ludziom bez wątpienia warto pomagać i ja każdego zachęcam, żeby wchodził do tego hobby, bo pod kątem towarzystwa to jest chyba jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o nowe przyjaźnie, nowe znajomości. To nie jest jakaś ograniczona grupa pod kątem zawodowym. Ja spotykam ludzi z każdej ścieżki życiowej, czy to są prawnicy, lekarze, informatycy, czy też budowlańcy, kierowcy, spawacze, elektrycy, urzędnicy. Praktycznie każdy rodzaj zawodu, który można sobie wyobrazić. Ktoś jest gdzieś rybakiem na morzach północnych, zjeżdża tylko czasem. Mam kolegę, który pracuje na platformach wiertniczych. Są to osoby o różnych ścieżkach życiowych. Pod kątem wieku także widzimy pełne spektrum. Polskie prawo mówi, że pozwolenie jest dostępne od 21 lat. De facto można od 18, to są takie rzadkie wyjątki, więc od 21 lat, a górnej granicy nie ma. Dopóki lekarze nie przeszkodzą, no to jak najbardziej możemy na strzelnicy też spotkać osoby w wieku lat 85 czy wyżej. Niestety grono jest dosyć męskie. Z jakiegoś powodu panie, mimo zachęt tego, że chcielibyśmy mieć ich więcej, z jakiegoś powodu panie niezbyt garną się do broni. Być może ten temat ich mnie interesuje. I ta dysproporcja jest ewidentna. Powiedziałbym, że 95% to są mężczyźni, a 5% zaledwie to są kobiety.
1: Mówi pan, że jest to dość męskie środowisko, przedstawiciele różnych branż. Co was wszystkich skłoniło do tego, aby ubiegać się o pozwolenie na broń?
2: Mam wrażenie, że część społeczeństwa po prostu się tym interesuje. Tak samo jak niektórzy chcą zostać strażakami, policjantami czy żołnierzami, też mają coś takiego w sobie. Tak samo jakiś odsetek społeczny chce mieć narzędzia do obrony siebie i rodziny. Część osób pasjonuje się mechanicznymi aspektami broni. To są ciekawe rzeczy. W tej historii kilkunastoletniej są oczywiście takie momenty, gdzie więcej osób zaczyna spoglądać na broń jako na narzędzie użytkowe, które być może warto mieć w szafie. Tak samo jak tam możemy mieć gaśnicę, piłę łańcuchową, racje żywnościowe, generator prądu czy coś innego, co być może kiedyś by się przydało, być może niekoniecznie w dniu dzisiejszym. Takim momentem na pewno była fala migracji, która szła ku Europie, ale takim wyraźniejszym momentem z ostatnich czasów, no to jest oczywiście ta potworna wojna na Ukrainie, gdzie widzieliśmy niesamowite wręcz obrazki, takie obrazki ze starych tylko filmów kiedyś oglądane, które wracają. Masakry, niszczenie całkowicie miast, wiosek, wypędzanie ludności, masowe ucieczki milionów ludzi. I okazuje się, że w takich momentach pojedynczy człowiek staje się bezsilny. On jest nie tylko bezsilny wobec tej gigantycznej przewagi armii, ale też bywa bezsilny wobec swojego otoczenia. Złych ludzi, którzy w takich okolicznościach wykonują pewne działania, które mogą uderzać w nasze bezpieczeństwo, w naszą rodzinę. Chęć obrony, chęć zabezpieczenia siebie i rodziny. Jeżeli pistolet, nowoczesny, niezniszczalny praktycznie pistolet, kosztuje 3000 zł, to nie jest duży koszt na całe życie. Żeby taki pistolet sobie kupić, włożyć go do metalowej szafy i ja go mogę de facto przekazać mojemu synowi. On się nie zepsuje. My dalej mamy broń, która jest na przykład z lat 1920. Sprawna, dobra broń. Więc jak gdyby ta broń jest dosłownie wieczna, czyli ponad 100 lat potrafi wytrzymać. I to nie jest duża inwestycja, żeby trzymać w szafie kilka przedmiotów, które w najgorszych momentach mogą nam dać, jeżeli nie realizować, realną obronę, to być może uspokojenie sytuacji. Ja pamiętam czasy covidowe, ten sam początek, tą panikę, kiedy ludzie biegali po sklepach, kupowali całe wózki papieru toaletowego. Dużo moich kolegów strzelców, mimo tego, że sytuacja była nerwowa, nie byli przesadnie zestresowani. My wiedzieliśmy, że jeżeli dojdzie do czegoś rzeczywiście paskudnego w naszym społeczeństwie, to nasza rodzina wyjdzie z tego najprawdopodobniej bez szwanku. My się możemy obronić. Mamy w szafach coś, co przy próbie włamania, kradzieży, zaboru naszego papieru toaletowego, co mogłoby nas obronić, nas i nasze małe dzieci. Większość ludzi w Polsce jest bezsilna wobec nocnego walenia w drzwi. Gdyby chciało do naszego domu wejść dwóch nieprzyjemnych panów, to ogromna większość społeczeństwa ciężko taką noc przetrwa. Jeżeli drzwi nie wytrzymają, to ich bezpieczeństwo jest mocno zagrożone. Jeżeli do moich drzwi ktoś bardzo mocno puka, to ta osoba jest bardziej zagrożona niż ja. Ja oczywiście nie wykonałbym żadnego ruchu bez realnego, aktualnego zagrożenia. Prawo na to nie pozwala. Ja jestem uczony tego prawa, więc wiemy, czym jest stan wyższej konieczności, czym jest obrona konieczna. Nie używalibyśmy tej broni bez dobrego powodu. Ale jeżeli ktoś do mnie wejdzie z drzwiami, to potem z tymi drzwiami wyleci, a moje dzieci, moja żona będą bezpieczni. Mam wrażenie, że to jest mój obowiązek biologiczny jako mężczyzny. Ja muszę w ten sposób być przygotowany, a kupienie pistoletu za 3000 zł, kupienie karabinu za 4000 zł, w sytuacji, kiedy wszyscy mamy telefony kosztujące 3, 4, 5 tysięcy złotych, to nie jest ekstrawagancja. Telefon wymieniamy co 4 lata, niektórzy co roku, broń jest wieczna. To jest mała inwestycja. Niech sobie ten pistolet leży w szafie, w metalowej, zamkniętej bezpiecznie szafie i w sytuacji realnego zagrożenia nie ma wtedy powodu do paniki. Wszystko będzie dobrze.
1: Jak pana bliscy reagowali na tą pasję do broni, do strzelectwa? Wspomina pan o żonie. Podzielają tą pasję? Czy po prostu podchodzą, okej, tata, mąż ma swoją pasję, czujemy się bezpieczniejsi, ale nas to nie interesuje.
2: Nie widzę w nich przesadnej pasji do strzelania, natomiast mają pozwolenie na broń. Bo moje argumenty, które są chyba logiczne, które mówią o tym, że to nie jest duży koszt, a takie pozwolenie może się być może przydać za miesiąc, za rok, do nich trafiły. I oni dysponują w szufladzie dokumentami, które pozwalają na zakup broni jutro. Mogą pójść jutro do sklepu i kupić sobie taki karabin. Nie muszą przechodzić teraz tej wielomiesięcznej procedury. Natomiast ponieważ czują się w naszym kraju bezpiecznie, no to nie zrobili tego do tej pory. Mają tylko taką możliwość. To też jest ścieżka niektórych ludzi. Na przykład oni nie chcą jeszcze mieć w domu broni. Być może któryś z domowników na to się nie zgadza, więc wykonują te ruchy formalne. Przechodzą drogę do własnego pozwolenia, używają nawet broni na strzelnicach, na przykład broni klubowej, natomiast swoje jeszcze nie kupują. To też jest jakiś półśrodek, bo jeżeli mamy już w ręku wszystkie dokumenty, no to możemy w dowolnej chwili wziąć te 3000 zł i w sklepie taką broń zakupić. Więc większość mojej rodziny ma takie pozwolenia, mimo tego, że w rodzinie tylko ja mam de facto broń.
1: Coraz częściej słyszymy o wielu wypadkach związanych z bronią. Niestety dochodzi do wielu tragedii związanych z posiadaniem i używaniem tej broni tak zwanej kolekcjonerskiej, bo najczęściej o tym słyszymy. Z czego to może wynikać?
2: Tu przede wszystkim nie mogę się zgodzić, że to chodzi o broń do celów kolekcjonerskich. Mieliśmy kilka zdarzeń w ostatnich miesiącach czy latach, gdzie rzeczywiście funkcjonariusze z czynnej służby dokonywali tak zwanych samobójstw rozszerzonych. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko powiedzieć. To są osoby, które pracują w ciężkich warunkach, powinny być pod opieką psychologa. Oni mają też prawo do posiadania broni służbowej na co dzień. Zatem jeżeli służby mundurowe typu policja, służba więzienna, jeżeli oni nie radzą sobie z tą weryfikacją, to nie powinno być przypisywane do posiadaczy legalnej broni. Bo ja nie za bardzo znam realny przypadek z ostatnich lat, żeby cywilny posiadacz broni tego rodzaju działanie podjął. Natomiast jeżeli coś takiego się dzieje, no to pytanie, czy rzeczywiście obecne służby wykonują swoją pracę. My jako posiadacze broni przecież jesteśmy pod kontrolą policji przez cały czas. Policja do nas przychodzi do domu, regularnie weryfikuje, w jaki sposób broń jest przechowywana. Przy jakimkolwiek złamaniu przepisów policja pozwolenie odbiera, mają prawo cofnąć. Na przykład jeżeli ktoś będzie jeździł po alkoholu. To jest taki rodzaj występku, który wyklucza posiadanie broni w Polsce. Jakiekolwiek przestępstwo wyklucza posiadania broni w Polsce, nawet przestępstwo nieumyślne, takie jak niezłożenie sprawozdania spółki w terminie. To też odbiera prawo do posiadania broni. Więc system jest bardzo ostry. I tak na dobrą sprawę, żeby znaleźć historię, gdzie legalny posiadacz broni robi komuś dużą krzywdę, to musielibyśmy dosyć długo szukać. W Polsce prawie wszystkie tego typu przestępstwa są z bronią nielegalną. Oczywiście, nawet jeden taki przypadek w 20-letniej historii każe pytać, czy w takim razie warto. To jest jakaś kalkulacja społeczna. Ale my już nie żyjemy w czasach, kiedy jest pięknie, różowo i wszyscy się lubią. Jest gigantyczna wojna tuż obok. Słyszymy o tym, że armia ma mieć 300 tysięcy osób, a my nie mamy żadnych szkoleń strzelnych. strzeleckich. Większość społeczeństwa, jakim się pokaże karabin, to nie są w stanie ani do tego karabinu się odpowiednio przyłożyć, ani oddać celnego strzału, ani nawet załadować. Nasze państwo musi szkolić obywateli. Posiadanie broni w społeczeństwie to nie jest fanaberia. To nie jest coś, z czego my możemy zrezygnować bezkosztowo, bo społeczeństwo, które jest bezbronne, jest słabe i tego może nie przetrwać. Dlatego my też zachęcamy. Dlatego szkolimy dzieci i młodzież, pokazujemy, w jaki sposób do broni podchodzić, ale też dlatego nasze przepisy są takie ostre. To nie jest tak, że każdy może posiadać pozwolenie na broń.
1: Pytanie zatem, jak wygląda ta ścieżka dostępu?
2: Jeżeli ktoś jest człowiekiem niekaranym, zdrowym psychicznie, normalnym obywatelem, to takie pozwolenie na pewno uzyska, no bo on przejdzie przez to sito. Pierwszym krokiem jest znalezienie organizacji, która pomoże. Polskie prawo wymaga członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Ja też polecam od razu, żeby to był też charakter kolekcjonerski, żeby to były jakby dwie rzeczy w jednym. Potem należy przejść przeszkolenie, które prowadzi ta organizacja, zaliczyć egzamin na patent strzelecki, robiony przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, wykupić licencję, to jest coś, co się kupuje za pierwszym razem, i mając ten patent, tą licencję, to członkostwo, możemy udać się do lekarza, zrobić badania lekarskie. To są dosyć drogie badania, około 500 zł, i one angażują kilku specjalistów. To jest psycholog, psychiatra, okulista, lekarz orzecznik. Chodzi o to, żeby wykluczyć pewne wady psychologiczne, żeby zweryfikować, czy osoba jest w ogóle w stanie się tą bronią posługiwać, i te badania są niestety dla niektórych zbyt dotkliwe. Na przykład osoba nieposiadająca jednej nogi takich badań nie przejdzie, mimo tego, że nogami się rzadko strzela. A protezy w dzisiejszych czasach bywają lepsze niż naturalne nogi niektórych osób. No ale prawo jest tak napisane, że bez nogi niestety bardzo ciężko będzie tego lekarza przekonać. Natomiast okulista, to nie chodzi o to, żeby widzieć jak orzeł. Chodzi o to, żeby w ogóle widzieć. Żeby mieć widzenie przestrzenne, żeby rozpoznawać kształty, żeby ta wada wzroku nie była jakaś gigantyczna. Tutaj pan redaktor w tych okularach takich zwykłych, bez żadnego problemu takie badanie udałoby się przejść. Realnej pracy jest kilka dni, tak naprawdę. Wydaje mi się, że w ciągu 3 dni realnej pracy moglibyśmy się zmieścić, ale czasowo to będzie kilka miesięcy. Około 3-4 miesięcy głównie oczekiwania na jakiś dokument. Jak mamy te badania w ręku, wtedy możemy się udać na Komendę Wojewódzką Policji. Składamy te wszystkie elementy, czyli zaświadczenia, patent, licencja, badanie, też oczywiście opłaty, czyli też kolejne 500 zł. Policja po wzięciu w rękę tych dokumentów odpytuje rejestry państwowe, rejestr skazanych, sprawdzają też u dzielnicowego, czy są jakieś historie pozgłaszane. Jeżeli wszystko będzie w porządku, dzielnicowy przyjdzie zweryfikować, jak ta osoba mieszka, jak wygląda. To są najczęściej krótkie, niekłopotliwe wizyty. I jak to też przejdziemy bez szwanku, to wtedy policja takie pozwolenie wydaje. I to łączna procedura 4 do 5 miesięcy.
1: Swoje strzeleckie umiejętności możemy rozwijać na strzelnicach. Jedna z nich, dzięki waszemu stowarzyszeniu, znajduje się w powiecie trzebnickim na terenie gminy Rzymigród. Jak to się stało, że uruchomiliście taką strzelnicę właśnie tutaj, na północy Dolnego Śląska?
2: Oczywiście muszę zacząć od podziękowań dla Rzymigrodu, dla pana burmistrza Roberta Lewandowskiego, bo gdyby nie to, że zaufał nam i chciał, żeby powstał kolejny obiekt sportowy, niekomercyjny obiekt sportowy na terenie jego gminy, to byłoby nam oczywiście ciężko. Jeden z naszych członków, mieszkaniec Rzymigrodu, podszedł do urzędu gminy i zapytał, czy być może miasto Rzymigród chciałoby taki obiekt mieć. My mamy pieniądze, mamy też wiedzę i doświadczenie, moglibyśmy taką strzelnicę tutaj zbudować. Potem ja zostałem zaproszony na spotkanie, bardzo nam się przyjemnie rozmawiało. Ja też pokazałem naszą działalność, naszą misję. My jesteśmy przecież organizacją pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. To nie są obiekty nastawione komercyjnie. To jest działalność taka oddolna, społeczna. I to przekonało włodarzy Rzymigrodu, zarówno pana burmistrza, jak i też radę, że być może warto zaryzykować. Wspólnie udało nam się znaleźć działkę, która ma świetny dojazd, bo asfaltowy, a jednocześnie jest dosyć daleko od najbliższych zabudowań, bo też jednak przy takich obiektach typu otwartego słychać te strzały niekiedy i dla niektórych mieszkańców to może być jakaś uciążliwość. Więc my celowo szukaliśmy działki jak najdalej od domów, tak żeby ta uciążliwość była minimalizowana. Jest to działka w Kanclerzowicach, na końcu ulicy Sportowej.
1: Kiedy powstała ta strzelnica i jak ona tak naprawdę wygląda? Co tam znajdziemy?
2: Cała procedura rozpoczęła się w roku 20. Pierwsze nasze rozmowy to był rok 20. Potem nastąpiła wszystkie oczywiście dokumenty ze strony gminy, wykazy, zgody i tak dalej. W roku 21 nastąpiła sprzedaż tego terenu z bonifikatą. Miasto Rzymigród dało nam 90% bonifikatę, biorąc pod uwagę nasz status organizacji pożytku publicznego i niekomercyjny cel tego działania, czyli działka zamiast 100 tysięcy kosztowała nas 11 tysięcy złotych. Na tym terenie udało nam się wcisnąć poza dużym parkingiem także trzy osie strzeleckie, czyli jak gdyby trzy osobne strzelnice w jednej. Mamy tam dystans 25 metrów, 50 metrów i też oś 100-metrową. Każdą z tych osi zabezpieczyliśmy blachami stalowymi, żeby uniemożliwić wystrzelenie pocisku do góry poza teren tego obiektu. Na każdej osi mamy też ładną wiatę. Teren jest cały ogrodzony płotem, mamy tabliczki ostrzegawcze. Wszystkie możliwe procedury budowlane zostały dopełnione. Wszystkie oczywiście pozwolenia, zgłoszenia, odbiory, więc jest to jeden z najbardziej chyba nowoczesnych obiektów tutaj w rejonie. Strzelnica jest zadbana i też jest bardzo bezpieczna. Tam, żeby cokolwiek złego się stało, no to już naprawdę ktoś musiałby coś nawywijać. Na wszystkich zajęciach jest tam prowadzący strzelanie, czyli osoba, która właśnie dba o bezpieczeństwo, weryfikuje i jak na razie w 2023 się otworzyła. Ja nie słyszałem o jakimkolwiek problemie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego obiektu.
1: Kto może tam trenować i szkolić swoje umiejętności strzeleckie?
2: Ta strzelnica jest dla wszystkich. Każdy, kto by chciał, może tam pójść i trenować. Jeżeli ktoś ma broń własną, to jest najłatwiej. Mamy kilka treningów w tygodniu. One są bezpłatne. Każdy może przyjść. Ten trening nie kosztuje nic. Dopiero druga godzina danego dnia to jest 9 zł. Głównie chodzi o to, żeby ktoś nie siedział na strzelnicy cały dzień, jeżeli nie chce trenować. Proszę przyjść, potrenować, najlepiej godzinkę. To wtedy jest całkowicie bezpłatne. I też w tej kwocie 0 zł jest nasz prowadzący strzelanie. Są tarcze, jest cała ta infrastruktura, wygodny parking. Nawet mamy to i to, jakby ktoś bardzo musiał. Robimy, co możemy. Więc dużo osób, które mają broń, rzeczywiście z tego korzysta. Zachęcamy też oczywiście nowe osoby. My tam prowadzimy regularne szkolenia przygotowujące, takie szkolenia wstępne. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców chciałby zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, chciałby realnie postrzelać, to przynajmniej raz w tygodniu było takie szkolenie. To jest szkolenie 6-godzinne, zawiera 170 strzałów pod opieką instruktora i tam używamy każdej broni, pistolety, karabiny i strzelby. Więc nawet jeżeli ktoś nie do końca jeszcze myśli o własnym pozwoleniu, no to moim zdaniem warto jest przyjść i tego typu szkolenie odbyć. Łączny koszt takich zajęć to już wymaga zapisu do naszej sekcji sportowej. Ten zapis to jest 300 zł. I w tej kwocie już jest wszystko. Także to szkolenie. Szkolenie, dokumentacja, zapisujemy, zgłaszamy taką osobę do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
1: Mówi pan o osobach, o amatorach, ale pojawia się u was też młodzież szkolna. Jak to się stało, że właśnie uczniowie zaczęli do was przyjeżdżać w ramach, jak rozumiem, codziennych szkolnych zajęć?
2: Generalnie to jest tak, że od kilku lat w programie nauczania, takim powszechnym programie szkolnym, jest też przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co dokładnie jest w tym przedmiocie, ale są też zajęcia strzeleckie, które mogą być wykonywane albo na strzelnicy i to jest najbliższe normalnemu strzelaniu, bo tam rzeczywiście wtedy używa się broni palnej, ale też może to być na wiatrówkach albo wręcz na takich replikach laserowych. My, mając tą strzelnicę, bardzo chętnie widzimy dzieci i młodzież. Mamy przecież sprzęt, mamy kadrę i możemy pokazać fajne, bezpieczne zajęcia, żeby ci młodzi ludzie liznęli chociaż odrobinkę kontaktu z bronią w takim pozytywnym środowisku. Zatem cztery szkoły przynajmniej tam były, zarówno z Trzebnicy, ze Żmigrodu, z Obornik Śląskich, jak i też szkoła w Powicku. Jakby ktoś z Zakopanego napisał, że ma czas, dawajcie te dzieciaki. My robimy te zajęcia albo zupełnie za darmo, tak jest w przypadku szkół ze Żmigrodu. Żmigród nam mocno pomógł, dali nam bonifikatę, więc nie będziemy żadnych opłat od dzieciaków ze Żmigrodu pobierać, ani teraz, ani nigdy. Szkoły z innych miejscowości to już jest jakaś delikatna odpłatność, która pozwala nam pewne koszta pokryć. Natomiast ja zawsze mówię tym nauczycielom, że jeżeli was na te zajęcia nie stać, to wystarczy pismo podpisane przez nauczyciela, dyrektora szkoły i piątkę rodziców, że nie stać i też zrobimy za darmo. Nie ma żadnego problemu, tylko chciałbym taką deklarację otrzymać, że te paręnaście złotych za dzieciaka, że to jest zbyt dużo. Na razie to nie poszło w tą stronę, nikt nie chce tego podpisywać, bo to jednak są śmieszne kwoty jak za to szkolenie. To są kwoty niepokrywające de facto nawet naszych kosztów, my nie robimy tego zawodowo. Na tej strzelnicy w Żmigrodzie możemy przeszkolić dowolną liczbę młodych ludzi. Możemy przeszkolić wszystkich młodych ludzi z okolicy. Wykreślimy nam godziny z grafiku, jeżeli będzie trzeba. Zrobimy tych zajęć więcej. To jest tylko i wyłącznie kwestia chęci. Staniemy na uszach, jeżeli jakakolwiek szkoła chciałaby takie zajęcia zrobić, żeby te zajęcia się udały. Bym polecał, żeby to dziecko miało kilkanaście lat, 13 i wyżej. Robiliśmy też zajęcia dla podstawówki. To nie jest niemożliwe. Zwłaszcza, że część tych strzelań, albo nawet większość, to jest postawa leżąca, karabinek jest na podpórce. Te zajęcia są bardzo, bardzo bezpieczne. Na naszych treningach, na innych zajęciach przychodzą rodzice nawet z 6 lat. wypadkami, więc da się i też młodsze dziecko wprowadzić do tego sportu, ale to już są wtedy zajęcia delikatnie bardziej wymagające. To dziecko musi mieć dobrą ochronę słuchu, słuchawki dopasowane do trochę mniejszej głowy. Tam trzeba rzeczywiście indywidualnie stać cały czas przy takim mniejszym dzieciaczku. No i też ta broń musi być odpowiednio wsparta, żeby dziecko tej broni nie próbowało podnosić, bo nawet te 2,5 kg to już jest jakiś ciężar, który może powodować lekki wysiłek, lekkie zmęczenie. Gorąco polecam, dzieci są świetne na strzelnicy, są grzeczne, są spokojne, cieszą się tym. Potem sprawdzamy wyniki na tarczach, widzimy tą radość i entuzjazm, jak ktoś trafił. Od razu chcą rywalizować. Mam wrażenie, że to jest fajna rzecz, zwłaszcza w taką pogodę od powiedzmy kwietnia do września, kiedy nie jest zimno i nie pada, no to ciężko o lepszy sposób spędzania czasu niż na podwórku.
1: Najmłodsi to pewnie mniejsza część użytkowników waszej strzelnicy. Raczej dominują tam ludzie dorośli, w tym przedstawiciele służb mundurowych, co w pewien sposób chyba daje takiej rękojmie waszej działalności jako stowarzyszeniu, że stworzyliście miejsce bezpieczne, przyjazne i dla amatorów, ale też dla profesjonalistów.
2: Tak się staraliśmy, ponieważ ten obiekt powstaje z pieniędzy publicznych, bo środki, którymi my dysponujemy, to są składki członkowskie, to jest też 1,5% PIT. To nie jest przecież żadna firma, to jest stowarzyszenie, a obiekt też powstał na terenie publicznym, to jest ziemia sprzedana z bonifikatą przez gminę, no to czujemy się w obowiązku, żeby od razu oddawać tą wartość też kolejnym częściom składowym naszego państwa. I na tej strzelnicy bardzo często trenuje policja i wojsko. Powiedziałbym, że oni strzelają więcej niż my, no bo skoro mają takie potrzeby i chcą z tego korzystać, no to my robimy wszystko, żeby ich zmieścić. I tam są różne jednostki, różne brygady. Druga kompania regulacji ruchu z Oleśnicy. Z Wrocławia. Z Oleśnicy 82. 10 z Opola. Mamy komendę powiatową z Strzebnicy. Komenda wojewódzka z Wrocławia. Komenda miejska z Wrocławia. Wszyscy, którzy by chcieli. Każdy rodzaj służby. Czy to policja, czy to wojsko, straż graniczna, służba więzienna, CBA, ABW, jak się do nas zgłosi. Ktokolwiek w mundurze, kto by chciał z tego obiektu korzystać, bez żadnego problemu, całkowicie za darmo i bez limitu. Na pewno znajdziemy wolny termin, jeżeli tylko ci funkcjonariusze chcą się szkolić, to są u nas mile widziani. Chciałbym podkreślić, że udostępnianie tego bezpłatnie niestety nie jest takim standardem w naszym kraju. Duża część strzelnic chce pobierać pieniądze od tych służb, od tych formacji uzbrojonych. Częściowo to rozumiem, no bo niekiedy nie starsza do pierwszego. Część tych strzelnic ledwo sobie daje radę finansowo. Też część to są normalne działalności gospodarcze. Natomiast my działamy zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś z mieszkańców przejeżdżając widzi na terenie naszego obiektu jakiś radiowóz albo jakiś pojazd wojskowy, to ja gwarantuję, że oni nic nie zapłacili za dostęp do tego obiektu, bo my nawet nie możemy wystawić faktury. Nie chcemy tej faktury wystawiać. To jest wyłącznie działalność społeczna. Stąd też niekiedy intensywne strzały w tygodniu. To są strzały naszych obrońców, którzy tam się ćwiczą. I ja mogę zrozumieć, że być może niekiedy oni dużo strzelają, ale moim zdaniem lepiej, żeby teraz się ćwiczyli, niż żeby byli nieprzygotowani.
1: To już tak tytułem końca. Mówiliśmy sporo o tym, jak ubiegać się o broń, kto ją ma w tej chwili, kto może mieć za chwilę, gdzie trenujecie, o waszej strzelnicy w Kanclerzowicach. Tych informacji było bardzo dużo. Gdzie znaleźć zatem taką pigułkę informacyjną na temat waszego stowarzyszenia i tej całej drogi, którą potencjalni posiadacze broni mają do przejścia?
2: Ja polecam naszą stronę internetową www.braterstwo.eu. Też na tej stronie w zakładce kontakt będzie do mnie adres mailowy, po prostu paweł@braterstwo.eu. Ja dostaję codziennie około 90 wiadomości mailowych i codziennie na tyle odpowiadam. Czasem krótko, czasem wysyłam tylko linki z dokładniejszym opisem, ale staram się na każdą taką wiadomość odpowiedzieć i my gorąco zachęcamy wszystkie osoby z okolicy, żeby chociaż zerknęły. Naprawdę to hobby jest dla każdego. Tam przychodzą osoby z różnych ścieżek życiowych. Nie znam za bardzo człowieka, który na widok towarzystwa ze strzelnicy byłby niezadowolony. Zawsze ludzie są zaskoczeni, jak bardzo fajni są strzelcy, jacy otwarci, jacy sympatyczni.

wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: mogę.
1: SK2 Trzebnica.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.